0: AstateofTrance.com or join discord.gg/MarlonVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Autopromocja.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: Przez całe wakacje w Muzycznym Radiu.
4: Codziennie po 17:00 wakacyjna Hit Planeta.
3: Wieczorem po 20:00

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie. Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.

0: Tydzień w regionie. Ekspres Jeleniogórski. Serwis informacyjny z Jeleniej Góry. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze.
1: Program przygotowany i sfinansowany przez miasto Jelenia Góra. W Jeleniej Górze rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na finiszu. 1 września naukę rozpoczną uczniowie 3 liceów ogólnokształcących, liceum plastycznego, 7 techników i 2 szkół branżowych. Utworzono 18 oddziałów licealnych, 19 technicznych, 5 branżowych i 1 oddział liceum plastycznego. Aktualne informacje o wolnych miejscach są publikowane na stronie Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Jelenia Góra Marcin Ryłko.
2: W Jeleniej Górze są jeszcze wolne miejsca. W kilku szkołach trwa jeszcze rekrutacja uzupełniająca. Największym zainteresowaniem tradycyjnie cieszyły się licea ogólnokształcące, ale w 1 liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego pozostały jeszcze 4 wolne miejsca w klasie matematyczno-geograficznej z językiem angielskim. Wśród techników największym zainteresowaniem w podstawowej rekrutacji cieszył się zespół szkół elektronicznych, czyli popularny elektronik. I tutaj, niestety zła wiadomość dla tych, którzy chcieliby jeszcze do tej szkoły aplikować, wszystkie miejsca zostały już zajęte. Natomiast są jeszcze wolne miejsca w następujących szkołach. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, na kierunkach Technik Architektury Krajobrazu i Arboturystyki, Technik Żywności.

0: zatrudnienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Technicznych Mechanik na kierunku technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik spedytor, technik mechatronik, technik grafik i poligrafii cyfrowej oraz w szkołach branżowych 7 miejsc. W Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych na kierunku technik fotografii i multimediów, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych na kierunku technik ekonomista, technik organizacji turystyki i technik eksploatacji portów i terminali i w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych popularnej handlówce wolne miejsca w szkole branżowej na kierunkach magazynier, logistyk, fryzjer, sprzedawca, kelner, cukiernik oraz kucharz.
1: Sprawy bieżące.
2: Od najbliższego poniedziałku ruszą prace remontowe nawierzchni na ulicy Czarnoleskiej. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strumykową do skrzyżowania z ulicą Borówkową, informuje rzecznik Urzędu Miasta w Jeleniej Górze Marcin Ryłko.
0: Nie oznacza to jednak całkowitego zamknięcia drogi. Prace prowadzone będą przy utrzymaniu ruchu dla samochodów osobowych. W czasie realizacji remontu mogą jednak wystąpić krótkotrwałe przestoje oraz chwilowe utrudnienia w przejeździe. W związku z prowadzonymi pracami, i to jest ważna informacja dla wszystkich, którzy podróżują komunikacją miejską, w godzinach od 8 do 16 w tych dniach wystąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej MZK. Linia numer 1 kursować będzie wyłącznie do przystanku Dwór Czarne, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Na czas prowadzonych prac uruchomiona zostanie linia numer 1 bis, kursująca na trasie Dwór Czarne, Wrzosowa, objazdem przez ulicę Księdza Gniatczyka, ulicę Sudecką i ulicę Borówkową z pominięciem takich przystanków jak Czarnoleska Kościół oraz Malinowa i Kalinowa. Rozkład jazdy linii numer 1 bis dostępny będzie od 31 lipca na stronie MZK oraz na przystankach Dwór Czarne, Borówkowa i Wrzosowa. Kierowców i pieszych tradycyjnie w takiej sytuacji prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.
1: Ekspres Jeleniogórski. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Wiadomości z Legnicy.
1: Remonty kamienic, wsparcie dla działkowców i kolejne letnie wydarzenia. Legnica nie zwalnia tempa i pomimo półmetku wakacji w mieście bardzo dużo się dzieje. Zacznijmy od zabytków. Prezydent Maciej Kupaj wręczył właśnie przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych symboliczne czeki na remonty budynków. W tym roku z programu Zabytek Odnowa – Historia w Twoich rękach skorzysta 40 zabytkowych obiektów, a miasto przeznaczy na ten cel blisko 6,5 miliona złotych. To ponad dwa razy więcej niż rok temu.
2: Kiedy decydowałem o uruchomieniu programu Zabytek Odnowa, wiedziałem, że takie są oczekiwania nie tylko gestorów tych obiektów, ale także wszystkich mieszkańców i turystów.
1: Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
2: W roku 2025 przeznaczyliśmy na ten cel 3 miliony złotych i udało się wesprzeć 21 zabytków. Dziś program jest już ponad dwukrotnie większy. Do gestorów 40 obiektów zabytkowych trafi rekordowa kwota prawie 6,5 miliona złotych. To 36 wspólnot mieszkaniowych, ale także dwie parafie, właściciel prywatnej kamienicy i jedna organizacja pozarządowa. Chcemy, żeby kamienice legnickie na nowo odzyskały blask poprzedniej epoki, żeby cieszyły.
1: Drugim programem, który miasto Legnica uruchomiło w ubiegłym roku i kontynuuje w tym, jest Ogrodowe Miasto.
2: To program skierowany do rodzinnych ogrodów działkowych. Wielu mieszkańców spędza tam wolny czas, ale działki to także zielone płuca miasta, stąd wsparcie miasta w realizacji ważnych dla nich inwestycji. W roku ubiegłym przeznaczyliśmy kwotę 100 tysięcy. W tym roku to kolejne ogródki działkowych, kolejnych 5 stowarzyszeń i 85 tysięcy złotych. Dzięki temu modernizowane są sieci wodociągowe, energetyczne, remontujemy budynki administracji, altany, ogrodzenia i liczę, że w roku przyszłym będą to także miejsca parkingowe dla legnickich działkowców, bo wiem, że to jest dzisiaj dość duży problem. Bez tego wsparcia część z tych inwestycji byłaby bardzo trudna do zrealizowania. Cieszy mnie aktywność mieszkańców i chęć wspólnej pracy na rzecz rozwoju Legnicy. Dla nas równie ważne są duże miejskie inwestycje, jak budowa dróg, budowa żłobka czy centrum przesiadkowego, ale też te mniejsze działania realizowane właśnie we współpracy z legniczanami. Przypomnę, że już we wrześniu głosować będziemy nad kolejnymi projektami Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Warto więc dziś już sprawdzić, jakie to projekty.
1: Lato w Legnicy trwa w najlepsze, a frekwencja na miejskich wydarzeniach pokazuje, że mieszkańcy i goście chętnie korzystają z wakacyjnej oferty. Przed nami kolejny miesiąc pełen atrakcji.
3: Liczba uczestników nie tylko z Legnicy to jest najlepszy dowód na to, że takie wydarzenia są po prostu potrzebne.
1: Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka Legnicy.
3: Na potańcówkach bawią się absolutnie całe rodziny. Na seansach kina na zamku wszystkie leżaki są zajęte, a same koncerty familijne w Parku Miejskim mają już swoją wierną publiczność. W sierpniu imprez będzie jeszcze więcej, więc zapraszamy już dzisiaj na kolejne potańcówki. Bezpłatne kino pod gwiazdami i kino na dachu, bo projekcje rozpoczynamy w ramach Letniej Akademii Filmowej. Odbędą się również koncerty w parku, spływy kajakowe, yoga pod chmurką. W ostatni weekend sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 25. Międzynarodowy Turniej Kowali, między innymi potańcówkę z zespołem Wowakin oraz klubowe zakończenie lata.
1: Jednym z najważniejszych wydarzeń sierpnia będzie organizowane już po raz drugi Dolnośląskie Święto Wojska Polskiego, które 15 sierpnia odbędzie się na Legnickim Rynku.
3: Będą oficjalne uroczystości, prezentacje sprzętu wojskowego, militarne miasteczko dla dzieci, wystawy historyczne, koncerty, także atrakcji na pewno nie zabraknie. Wieczorem na scenie zobaczymy m.in. Orkiestrę Huty Miedzi Legnica z mażoretkami oraz amerykański Big Red One Band. Zatańczymy także z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
1: Szczegółowy program wszystkich sierpniowych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej miasta oraz w mediach społecznościowych Legnicy.
0: Wiadomości z Legnicy. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Muzeum Przyrodnicze zaprasza.
1: Połowa wakacji już za nami. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniogórskich Cieplicach cały czas oczekuje gości i przygotowało też taki specjalny wakacyjny program, ale przede wszystkim gorąco zaprasza na wystawy czasowe. O tym, co możemy między innymi zobaczyć oprócz stałych ekspozycji, opowie dyrektor placówki Adam Łaciuk.
2: Serdecznie zapraszam na dwie fantastyczne wystawy. Pani Bogusławy Twardowskiej-Rogacewicz, wystawa pod takim tytułem Misiek and Company. Są to fantastyczne obrazy przedstawiające zwierzęta, często takie dosyć przewrotne, a niektóre są z przymrużeniem oka, wyciągające cechy, które my ludzie przypisujemy tym zwierzętom. No i oprócz tego jest to fantastyczne malarstwo, naprawdę proszę mi wierzyć, jest na czym oko zawiesić. I druga wystawa Tomasza Szyrwiela, Karkonosze, realizm magiczny, fantastyczne fotografie. Niektórzy Państwo znają je z września jeleniogórskiego, tego typu fotografie. A oprócz tego są też fotografie, które dopiero zostaną wydane w najnowszej książce pana Szyrwiela. Żeby zrobić je, polował czasami kilka dni, aby uchwycić odpowiednie światło. Jak przyjdziecie Państwo, zaczniecie oglądać te zdjęcia, zobaczycie, że nasze karkonosze widziane jego oczami są niesamowicie tajemnicze. Określiłbym to nawet mistycyzmem. Obydwie wystawy były tak komponowane, by Państwo w sezonie urlopowym mogli nas odwiedzić, żebyście mieli czas poobcować z jednym i drugim artystą. Natomiast obydwie kończą się z końcem sierpnia, także no jeszcze mamy cały miesiąc, aby przyjść do nas i je obejrzeć.
1: Muzeum Przyrodnicze odbywają się także ciekawe warsztaty. One często nawiązują do tej waszej stałej ekspozycji dotyczącej fauny i flory całego świata.
2: Zawsze nasze warsztaty są związane z naszymi ekspozycjami przyrodniczymi i historycznymi. Na czas wakacji przygotowaliśmy warsztaty związane ze zbiorami entomologicznymi, czyli dzieciaki i niepylaki. One zawsze odbywają się w każdą środę od 10 do 14. Nie trzeba się tu wcześniej zapisywać, tylko serdecznie zapraszamy do muzeum. Natomiast wtorki i czwartki od 9 do 16 organizujemy taką grę, która jest prowadzona w muzeum śladami Martiniego. I tutaj jest powiązanie i przyrody, i historii Cieplic. Także myślę, że Państwo będziecie się razem z dziećmi fantastycznie bawić. Z jednej strony zwiedzając muzeum, poznając nasze zbiory, a z drugiej strony poznając historię Cieplic.
1: Tutaj warto się, panie dyrektorze, pochwalić tym nowym eksponatem, czyli zwierzęciem egzotycznym, które wita na dzień dobry wszystkich gości waszego muzeum.
2: Tak, proszę Państwa, jest to wielka radość dla nas, bo jest to nosorożec Boś. Boś przywędrował z Republiki Południowej Afryki jeszcze w latach 70. do zoo w Chorzowie, gdzie spędził całe życie i gdzie dokończył swojego żywota i potem został przekazany do naszego muzeum. I w tej chwili na samym wejściu potężne zwierzę zaliczane do piątki afrykańskiej, do najpotężniejszych zwierząt na kontynencie afrykańskim. Wita Państwa i wtedy już też Państwo wiecie, dlaczego naszym logo jest nosorożec. Jako ciekawostkę podam, że w naszych zbiorach jest również żona Bosia, Fate. Także tutaj mamy parę, która w chorzowskim zoo dochowała się licznego potomstwa i tam w tej chwili jeszcze żyje dwoje potomków tej zacnej pary.
1: W jakich godzinach można podczas wakacji odwiedzać Muzeum Przyrodnicze?
2: Zapraszamy Państwa codziennie od 9 do 17. Oczywiście wcześniej troszeczkę trzeba przyjść, aby kupić bilet, bo kasa jest do 16:30. Natomiast w poniedziałki mamy muzeum otwarte od 11 do 16.
0: Muzeum Przyrodnicze zaprasza. Szczegóły na stronie muzeum-cieplice.pl. Tydzień w regionie.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
2: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety.pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w Muzycznym Radiu.
3: Góry Sowie są jednym z najbardziej tajemniczych miejsc na Dolnym Śląsku. Już 2 tygodnie temu mogliście na antenie Muzycznego Radia w audycji Tropem Tajemnic Dolnego Śląska usłyszeć rozmowę na temat kompleksu Rize. Wówczas moim rozmówcą był Marcin Pasek ze Sztolni Walimskich. Dziś wracamy w Góry Sowie. Nie tylko dlatego, że są piękne. Nie tylko dlatego, że pełno tu starych dróg, lasów, stromych zboczy i miejscowości, które w czasie wojny znalazły się w cieniu wielkich niemieckich inwestycji. Góry Sowie, fanom tajemnic Dolnego Śląska, kojarzą się przede wszystkim z jednym słowem – z Rize, czyli Olbrzym. To kryptonim jednego z najbardziej zagadkowych przedsięwzięć budowlanych z III Rzeszy. Do dziś mówi się o Włodarzu, Osówce, Walimiu, Sokolcu, Jugowicach i Książu. Do dziś działają tam trasy turystyczne. Do dziś zjeżdżają badacze, eksploratorzy i pasjonaci historii. Nazywam się Krzysztof Wojtas. W dzisiejszym programie opowiem Wam o Górze Gontowa, sztolni numer 3, historii komendanta Grabowskiego i zawałach, za którymi do dziś może kryć się odpowiedź na jedną z największych zagadek górsowich. Obecnie przyjmuje się, że Rize miało być nieukończoną kwaterą główną dla Adolfa Hitlera oraz dowództw najważniejszych rodzajów niemieckich sił zbrojnych. Ale w przypadku górsowich jedno nigdy nie jest takie proste. Bo choć wiemy już znacznie więcej niż kilkadziesiąt lat temu, nadal brakuje najważniejszych dokumentów. Nie zachowały się pełne plany poszczególnych obiektów. Część dokumentacji najprawdopodobniej spalono tuż po wojnie. W maju 1945 roku w pałacu w Wiedlince, gdzie rezydował kierownik robót, płonęły papiery związane z budową. Te dokumenty, które miały trafić do Berlina, nie zostały do dziś odnalezione. Najprawdopodobniej zostały zniszczone. I właśnie dlatego Rize nadal działa na wyobraźnię. Bo tam, gdzie kończy się dokumentacja, zaczynają się pytania. Czy Niemcy rzeczywiście budowali tylko kwaterę? Czy w którymś momencie kompleks zmienił przeznaczenie? Czy niektóre obiekty mogły być przeznaczone dla zupełnie innych instytucji, zakładów albo struktur wojskowych? I czy wszystkie podziemia, które zaczęto drążyć w Górach Sowich, zostały już rozpoznane? W tym programie nie będziemy jednak mówić o najbardziej znanych częściach Rize. Nie o Włodarzu, nie o Osówce, ani nie o Walimiu, o którym rozmawialiśmy 2 tygodnie temu. Dzisiaj zejdziemy na ubocze, w miejsce mniej oczywiste, bardziej oddalone, najbardziej wysunięte w stronę Ludwikowic Kłodzkich. Na Górę Gontowa. To tam znajduje się podziemny obiekt, który przez lata budził emocje. To tam krążyły opowieści o ogromnym korytarzu, ciągnącym się kilometrami w głąb góry. To właśnie tam, z jednego ze sztolniowych wejść nieustannie wypływała woda. To tam, około 10 metrów od wejścia, znajdował się zawał, którego przez dekady nikt nie potrafił pokonać. A nad nim widoczny był lej. Jedni mówili, że to ślad celowego wysadzenia, inni, że naturalne zawalenie górotworu. Ale ci, którzy znali stare wyrobiska, wiedzieli jedno. Tak właśnie często zamykano sztolnie. Nie przy samym wejściu, nie na powierzchni. Tylko kilka, kilkanaście metrów dalej, tak, aby z zewnątrz wszystko wyglądało niepozornie, a droga do środka była skutecznie odcięta. Od lat 50. próbowali tam wejść górnicy, eksploratorzy i ciekawscy mieszkańcy tej okolicy. Za jakiś czas odgrzebywano zawał. Z wnętrza wypływało wtedy jeszcze więcej wody. Na dole pojawiały się podtopienia, ale nikt nie potrafił przejść dalej. Dlaczego? Odpowiedź przyszła dopiero wiele lat później. Kiedy rozpoczęła się jedna z najdroższych eksploracji w powojennej Polsce. Droższa nawet od późniejszych poszukiwań mitycznego złotego pociągu. Gontowa przez długi czas pozostawała obiektem trochę osobnym. Nie była tak znana jak Włodarz, nie miała takiej legendy jak Osówka i nie przyciągała tylu turystów, ilu od dziesięcioleci przyciąga Walim. Była po prostu na uboczu. I być może właśnie dlatego tak mocno działała na wyobraźnię. Początkowo pomijano ją w niektórych spisach. Dopiero później zaczęto traktować jako jeden z obiektów związanych z kompleksem Rize. Nie znamy jednak jej oryginalnej niemieckiej nazwy. Polskie nazwy obiektów w Górach Sowich nadawano dopiero po wojnie, często od pobliskich miejscowości albo od nazw góry. Tak było z Sokolcem czy na przykład właśnie z Gontową.

Do dziś wiadomo, że zachowały się tam dwa poziomy podziemi. Poziom górny jest bardziej rozbudowany. Ma dwa wejścia określane numerami 1 i 2. To nazewnictwo utrwaliło się w środowisku eksploracyjnym jeszcze w czasie pierwszych prób uporządkowania obiektów przez badaczy, takich jak Jerzy Cera. Z poziomem górnym łączy się dolny poziom. Tam znajdują się sztolnie 3 i 4. Sztolnia numer 4 została w pewnym momencie odkopana. Eksploratorzy weszli do środka, wykonali zdjęcia. Okazało się, że jest to prosty, nieukończony odcinek. Ciekawy, ale nie taki, który mógłby tłumaczyć wszystkie legendy. Sztolnia numer 3 była inna. Przed jej wejściem znajdowała się duża platforma, obok potężny usypany urobek. Z wnętrza wypływała woda, a wokół samej sztolni przez lata narastały opowieści. Najczęściej powtarzano, że za zawałem znajduje się ogromny korytarz, że ciągnie się głęboko w głąb góry, że może prowadzić do większego systemu, że w środku Niemcy mogli coś ukryć. Coś, czego nie zdążyli wywieźć przed końcem II wojny światowej. Wiadomo było jednak, że około 10 metrów od wejścia sztolni jest ona zawalona. I właśnie ten zawał stał się przeszkodą, która przez dekady zatrzymywała wszystkich. Dopiero w 2007 roku rozpoczęto poważniejsze działania. Na stokach gontowej pojawił się georadar. Badania prowadził Wiesław Nawrocki, towarzyszyli mu ludzie między innymi związani z redakcją magazynu Odkrywca. Georadar w górach nie daje jednak łatwych odpowiedzi, zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o głębokości kilkunastu metrów. Odczyty bywają niejednoznaczne. Skały, woda, spękania, stare wyrobiska i ukształtowanie terenu potrafią wprowadzać w błąd. Nawet urządzenie profesjonalne. A jednak coś było widoczne. Sztolnia zdawała się biec dalej. W głąb góry, za zawaliskiem, tam gdzie nikt od dawna nie był. Trzeba było to sprawdzić inaczej. Zdecydowano się na odwierty. Co ciekawe, były to pierwsze odwierty w górach Sowi zgłoszone formalnie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wcześniej tego typu działania uzgadniano najczęściej z nadleśnictwami. Tym razem przygotowano oficjalne pismo, uzyskano zgodę i rozpoczęto wiercenia. Na przedłużeniu sztolni za zawałem pierwsze odwierty niczego nie przyniosły. Potem kolejne i następne, tak jakby za zawaliskiem nie było żadnej pustki. Aż wreszcie, dosłownie w ostatnim momencie, jeden z odwiertów trafił w coś, co operator uznał za wolną przestrzeń. Za pustkę. Wykonano więc drugi otwór. I wtedy zaczęła z niego wylatywać woda. To był przełom. Nie dowód ostateczny, ale sygnał, że za zawałem rzeczywiście może znajdować się dalsza część sztolni. Wtedy do sprawy włączył się pan Mariusz Czapieski, właściciel położonego poniżej Centrum Konferencyjnego Herenda oraz firmy budowlanej Margo. Zadeklarował, że jest gotów zainwestować w odkopanie sztolni. I tak zaczęła się wielka inwestycja na Gontowej. Historyczna dla polskiej eksploracji. Przygotowano plac budowy, oczyszczono teren, wykonano odwodnienie. Dobrano ekipę górników i sztygara. Prace prowadzono pod kierownictwem inżyniera kosmatego, bardzo dobrze znanego w górach Sowich. Człowieka, który miał ogromne doświadczenie w tego typu robotach i wcześniej uczestniczył w przygotowaniu podziemnych tras turystycznych. W końcu górnicy weszli w zawał. I wtedy okazało się, dlaczego przez tyle lat nikt nie zdołał go pokonać. To nie był zwykły zasyp. Był gęsty, zbity, długi, bardzo niebezpieczny. Usuwano go powoli, stawiano drewnianą obudowę krok po kroku, metr po metrze. Tempo było dramatycznie wolne, około pół metra na tydzień. Prace trwały miesiącami, a zawał ciągnął się dalej i dalej. W końcu udało się go pokonać. Miał ponad 30 metrów długości. To najdłuższy liniowy zawał znany w górach Sowich. I zarazem odpowiedź na pytanie, dlaczego wcześniejsze weekendowe akcje eksploratorów nie miały szans powodzenia. Takiej przeszkody nie dało się przejść łopatą, kilofem i entuzjazmem. Potrzebna była profesjonalna robota górnicza. I kiedy wydawało się, że najtrudniejsze jest już za nimi, zadzwonił telefon z informacją, że zawał został pokonany. Można wejść do środka.

0: horoskopem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Telefon przyszedł od Stanisława Urbańskiego, menedżera centrum konferencyjnego Harenda, który z ramienia firmy organizował pracę na Gontowej. Informacja była krótka. Górnicy przeszli przez zawał. Trzeba przyjechać. Redakcja Odkrywcy miała z właścicielem Harendy umowę. Jeżeli udałoby się odsłonić nowy odcinek podziemi, trzeba będzie go udokumentować. Sprawdzić, czy znajdują się tam jakieś przedmioty, ocenić stan wyrobiska, poszukać śladów drugowojennej działalności i spróbować osadzić to miejsce w historii kompleksu Rize. Najpierw jednak do środka weszli górnicy. Musieli upewnić się, że można tam wejść bez narażania życia. To, co przez kilkadziesiąt lat było zamknięte, po otwarciu potrafi zachowywać się nieprzewidywalnie. Na miejsce dotarto wieczorem. Około godziny 21. Penetrację prowadzono w nocy, w ciemności, w wodzie, w słynnych wojskowych strojach przeciwchemicznych OP-1 i OP-2, które w takich warunkach miały chronić przed zimnym wilgocią i brudem. Po wejściu przez odkopany zawał rozpoczął się marsz w głąb. Kilkanaście metrów przez wodę. Ciemność, cisza, odbijające się od ścian światło latarek i nagle dziwny dźwięk. Pluski. Najpierw pojedyncze, potem głośniejsze. Jakby coś poruszało się w wodzie i zmierzało prosto w stronę ludzi. W takim miejscu wyobraźnia pracuje natychmiast. Każdy dźwięk wydaje się mocniejszy. Każdy ruch wody może oznaczać coś nieoczekiwanego. Po chwili okazało się, że źródłem odgłosów była olbrzymia liczba żab. Skąd się tam wzięły? Jak dostały się za 30-metrowy zawał? Tego nie było wiadomo. Pierwsza myśl była oczywista. Musiało istnieć inne wejście. Jakaś szczelina, jakiś nieznany dopływ, jakieś połączenie ze światem zewnętrznym. Ale kilka chwil później pojawił się kolejny znak zapytania. Dalej nie było otwartej sztolni. Była ściana. Kolejny zawał. To oznaczało, że żaby musiały dostać się tam w jakiś inny sposób. Być może przez partię zawału, przez które nie mógł przejść człowiek, ale mogło przedostać się zwierzę. Rozpoczął się następny etap prac. Górnicy osuszyli odsłoniętą część i zaczęli usuwać kolejny zawał. Potem następny. I jeszcze jeden. Ostatecznie w tej strukturze odkryto ich 7 albo 8. Gontowa nie chciała się otworzyć od razu. Broniła się metr po metrze. Najciekawszy moment przyszedł wtedy, gdy eksploratorzy dotarli do miejsca, które początkowo wyglądało jak duża hala. Przestrzeń była jednak silnie zdeformowana. Wszystko wskazywało, że zawalenie może być spowodowane celowym wysadzeniem, które z kolei zniekształciło pierwotny układ chodników. Po dokładniejszym rozpoznaniu okazało się, że to nie jest hala. Były to fragmenty tzw. śluz i wartowni, znanych z niemieckich obiektów podziemnych. Ich zadanie było bardzo konkretne. Obok głównego korytarza wykonywano boczne wejście wyposażone w zapory. Przejście prowadziło nie na wprost, lecz zakrętem przez układ korytarzy, który miał osłabić skutki wybuchu przy wejściu, na wypadek na przykład bombardowania. Jeżeli bomba eksplodowała przed sztolnią, fala uderzeniowa nie mogła wejść prostym tunelem w głąb obiektu. Miała zostać złamana, zatrzymana i osłabiona. W takich miejscach przewidywano również drzwi gazoszczelne. A w górach Sowich zaczęto je nazywać wartowniami, ponieważ przy tych korytarzach umieszczano stanowiska karabinów maszynowych. To odkrycie było ważne. Pokazywało, że sztolnia numer 3 nie była przypadkowym wyrobiskiem. Nie była tylko zaczętym i porzuconym tunelem. Miała elementy charakterystyczne dla zabezpieczonego obiektu wojskowego. A potem pojawił się jeszcze jeden trop. W jednym z miejsc trzeba było przeczołgać się przez fragment śluzy wartowni. Dalej leżała sterta torów. I właśnie wtedy wróciła słynna w środowisku eksploratorów historia człowieka, który próbował szukać czegoś na Gontowej już w 1945 roku. Pana Bogdana Grabowskiego. Grabowski był żołnierzem 2. Armii Wojska Polskiego. Wcześniej służył w Armii Krajowej. Po wojnie trafił na pogranicze jako dowódca niewielkiego oddziału Straży Granicznej w stopniu starszego sierżanta. Jeździł po okolicy konno z pepeszą na plecach. Mieszkał w kwaterze u Niemców, poznawał teren i ludzi. Według późniejszych wspomnień zaprzyjaźnił się z niemieckim inżynierem. I to właśnie ten człowiek miał mu opowiedzieć o ukryciu czegoś tajemniczego w jednym z wyrobisk na terenie gór Sowich, konkretnie na Gontowej.

Grabowski nie pamiętał już po latach dokładnego miejsca. Wspomniał jednak dużą platformę i dużą sztolnię. Mówił też o korytarzu po prawej stronie, który był zasypany. Miał go odkopywać z pomocą Niemców i byłych górników, którym płacono kartkami żywnościowymi. Jednak pracę przerwano. Grabowski został odwołany, później przeszedł do cywila. Zaangażował się w działalność antykomunistyczną. Po dezercji całego pododdziału z posterunku WOP został aresztowany przez UB i trafił do więzienia we Wronkach. Po wyjściu z więzienia już do tej sprawy nie wrócił. Ale pamiętał, że pod zawałem miało znajdować się coś ukrytego w maju 1945 roku. Właśnie w sztolni, o której dzisiaj mowa. I teraz wiele lat później opis Grabowskiego nagle zaczął pasować do miejsca odsłanianego w sztolni numer 3. Duża platforma, duża sztolnia, korytarz po prawej stronie, niemieckie tory wystające spod zawału, deski, po których ktoś mógł wywozić urobek, ślady wcześniejszych prac. Czy to było miejsce, w którym kopał Grabowski? Jeżeli tak, to co chciał odnaleźć? I czy ktoś dotarł tam przed współczesnymi eksploratorami? Po odkryciu miejsca, które mogło odpowiadać relacji Bogdana Grabowskiego, rozpoczęto dalsze prace. Odsłaniano pierwszy boczny korytarz. Robili to zawodowi górnicy, m.in. pan Artur Kajko i jego współpracownicy. Prace były trudne i niebezpieczne. Zawalisko mocno zagrażało bezpieczeństwu, ale udało się doprowadzić je do końca. W końcu przyszedł kolejny telefon. To, co miało znajdować się za zawałem, zostało odsłonięte. Na miejscu znaleziono ślady niemieckich torów, pozostałości kul, złożysk obrotnicy, kotwy górnicze, trochę desek i nic więcej. Nie było skrzyń, nie było żadnego depozytu. Co to oznaczało? Możliwości jest kilka. Może rzeczywiście coś tam było, ale zostało wyciągnięte jeszcze w 1945 roku, tuż po odwołaniu Grabowskiego. Może ktoś inny dokończył jego pracę. Może historia była prawdziwa, ale dotyczyła innej sztolni. Może niemiecki informator pomylił miejsce, a może od początku wprowadził Grabowskiego w błąd. Ale sama tajemnica sztolni numer 3 na tym się nie kończyła. Dalszy korytarz prowadził do skrzyżowania. Każda z odnóg była zawalona. Żeby iść dalej, trzeba byłoby rozpocząć zupełnie nowy etap robót. Zbudować potężną obudowę, zabezpieczyć trop, przekopywać kolejne zawały. Koszty już wtedy były ogromne. Prace były finansowane ze środków prywatnych, głównie przez właściciela Harendy i częściowo przez wydawcę magazynu Odkrywca. Koszt tej eksploracji już wtedy przekroczył 1 000 000 złotych. Po zakończeniu prac mówiło się nawet o kwotach rzędu 1 300 000 lub 1 400 000 złotych. Jak na eksplorację prowadzoną w powojennej Polsce była to suma gigantyczna, a końca nie było widać. Więc decyzja musiała zapaść. Roboty wstrzymano. Później wlot do sztolni ponownie się zawalił. Zawał powstał dokładnie w rejonie pierwszego zapadliska, które inżynier Kosmaty uznawał za ślad celowego wysadzenia. I tak Gontowa znów się zamknęła. Ze swoimi tajemnicami i z nieodkrytymi rzekomymi skarbami. Tę audycję przygotowałem na podstawie relacji dotyczących eksploracji Góry Gontowa, badań sztolni numer 3, prac prowadzonych przy udziale Harendy, redakcji Odkrywcy oraz górników pracujących pod kierownictwem inżyniera Kosmaty.

0: ogromne pieniądze na powrót eksploratorów do wnętrza tej góry. Bogontowa, podobnie jak wiele miejsc w Górach Sowich, nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Program przygotował Krzysztof Wojtas. Dobrego dnia.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Muzyczne radio.
2: Z całą pewnością nasza wyobraźnia powędrowała w tamte okolice, o których przed momentem właśnie mówił Krzysiek Wojtas. Pozdrawiamy go serdecznie. Na kolejne odcinki zapraszamy już jutro, w niedzielę. Proszę bardzo, jak to szybko leci. Już jutro o poranku po godzinie 8.30 znów będziemy mogli wsłuchać się i gdzieś tą wyobraźnią daleko, daleko albo głęboko, głęboko wybrać się za sprawą właśnie naszego programu, który wam bardzo, bardzo polecamy. Teraz 7 godzina, jest punktualnie na zegarach i pierwszy dzień sierpnia. Rozpoczynamy nowy miesiąc, drugi miesiąc wakacji. Ja nazywam się Sebastian Wysoczański i będę wam towarzyszył przez najbliższe kilka godzin. O poranku mówię dzień dobry, no i zapraszamy na wspólne deszczowe wstawanie na ten moment, ale będziemy szukać przejaśnień i rozpogodzeń, które na pewno gdzieś tam są w pogodzie. Dzień dobry, witajcie, The Cure na dobry początek, Friday I'm in Love. Od takich utworów to my uwielbiamy zaczynać. 7.00.

0: obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio.
4: Dzień dobry wszystkim.

0: Tak, tak, to grupa Lady Punk, to nagranie zatytułowane Zostawcie Titanica. Chyba nie ma osoby, która nie kojarzy tej piosenki. Dla jednych to wielki przebój, dla drugich no już mocno grany utwór, ale myślę, że nawet dla tych, dla których jest to mocno grany utwór, no to fajnie wraca się o poranku właśnie do znanych melodii. Zresztą mówimy o tym głośno, że budzimy przebojowo i to się sprawdza. 12 minut po siódmej, Muzyczne Radio, raz jeszcze dzień dobry, witajcie. Zobaczmy, co tam w kartce z kalendarza.
1: Muzyczne Radio.
0: A tych kartek z kalendarza, jak z całą pewnością wiecie, mamy dwie. Jedną taką zwykłą, drugą bardzo szczególną i chyba tylko do posłuchania w Muzycznym Radiu, czyli kalendarium z regionu. Po kolei, sobota, pierwszy dzień sierpnia, 152 dni do końca roku, imieniny obchodzą Aleksander, Justyna, Konrad i Piotr. Oczywiście składamy najserdeczniejsze życzenia. Pierwszy dzień sierpnia oczywiście wszystkim z całą pewnością kojarzy się tylko z jednym bardzo ważnym wydarzeniem. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, jest to święto państwowe. Wschód słońca, 5:22. Zachód słońca 20:47. A jeśli chodzi o wydarzenie, no to pierwszym, oczywiście dla nas bardzo ważnym, 1 sierpnia w 1944 roku o godzinie 17:00, to była tak zwana godzina W, wybuchło Powstanie Warszawskie. Jeśli chodzi o 1 sierpnia i już odchodząc od naszego kraju, idąc w świat, w roku 1888 Karl Benz otrzymał pierwsze na świecie prawo jazdy. W 1989 właśnie 1 sierpnia zniesiono kartki na mięso. No to z całą pewnością cała rzesza naszych słuchaczy jeszcze pamięta, ale są tacy ciut młodsi, którzy nie pamiętają. No to tak było. Warto o tym opowiedzieć w sumie. 1 sierpnia urodzili się m.in. Coolio, amerykański raper, urodził się w 1963 roku, a polski kolarz górski Marek Galiński urodził się w 1974 roku, odszedł w 2014 roku. Co w kalendarium regionu? Teraz sprawdźmy.
1: Kalendarium regionu.
0: 1 sierpnia w 1520 roku władze Jeleniej Góry otrzymują królewski przywilej nadany przez króla Czech Władysława Jagiellończyka, swobodnego wyboru proboszcza kościoła miejskiego. W okresie późniejszym prawo to stało się przyczyną konfliktu w momencie przechodzenia mieszczan na protestantyzm. W 1880 roku z inicjatywy Teodora Donata z Mysłakowic zostało powołane Towarzystwo Karkonoskie, które działało do 1945 roku. Towarzystwo obok promocji turystyki podejmowało szereg działań inwestycyjnych, m.in. budowę szlaków turystycznych, Muzeum Karkonoskiego, schronisk górskich i wież widokowych. W 1921 roku znany polski pisarz Bruno Schulz rozpoczyna miesięczną kurację w uzdrowisku Kudowa-Zdrój.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

La Vida es Limonada. Myślę, że to jeden z największych takich hiszpańskich hitów, po które sięgamy właśnie w tym wakacyjno-letnim okresie. Sobota, pierwszy dzień sierpnia. No przyjęło się gdzieś tam od wielu, wielu lat, że sobota to dzień wolny, ale umówmy się, że tak nie jest. To, że my dla was gramy w sobotę i w niedzielę, to my już jesteśmy przyzwyczajeni, ale są oczywiście także inne zawody, inne stanowiska, gdzie się wstaje w sobotę, jedzie, takie nieoczywiste, na przykład nasz słuchacz Marek właśnie jedzie w stronę Lwówka Śląskiego. Marek, da nam znać, gdyby coś na trasie z Jeleniej Góry do Lwówka działo się niepokojącego, to my od razu wam powiemy. No ale jedzie do pracy, no bo się oczywiście zaczęły, żniwa się zaczęły, skupować trzeba, a później jeszcze jak to sprzedać, gdzie to sprzedać, to jest dopiero początek całej góry lodowej, całej machiny sprzedażowej, więc niech to będzie dobry dzień. Na razie z tym kupowaniem, skupowaniem, a ze sprzedażą poczekamy, też będzie dobrze. Jeśli oczywiście na waszych drogach, na waszych trasach przejazdu jakiekolwiek utrudnienia się pojawiają, dajcie nam znać, piszcie do nas, korzystajcie z aplikacji Muzycznego Radia. Otwarci jesteśmy, telefony zawsze odbieramy, głosówki odczytujemy i jeszcze jak gramy do tego, call me.

Od razu jakoś tak człowiekowi lepiej, jak musiał wstać o poranku i się okazuje, że nie tylko on wstawał i że jest nas więcej. Jakoś tak lepiej, bo w niedzielę to zawsze tak brak tej odpowiedzi po drugiej stronie. A tu proszę, nasz kolejny słuchacz Jarecki na Facebooku Muzycznego Radia od razu przysyła nam wiadomość głosową, kieruje. To zresztą słusznie, że nie pisze, a nagrywa. No i Jarecki z Bolesławca do Lwówka właśnie jedzie, daje nam znać, że czysto, pięknie, tylko w lasach mokro. No właśnie, po nocnych opadach deszczu całkiem obfitych mogą być miejscami bardziej śliskie te nasze drogi. Uważajcie na siebie, jedźcie ostrożnie. Pozdrawiamy cię, Jarku, bardzo, bardzo serdecznie.

I tak, gramy o poranku w muzycznym radiu Megusta 100, a w sumie to ten utwór nieco zmieniony nazywa się Mimi Piace, Alfa i Manu, Ciao. Zbliża się 7:30, no to my o poranku oczywiście jesteśmy, Jarek nam daje znać, że słuchajcie, już nie ma co narzekać na to wstawanie o 5 czy o 6, bo Jarek już od 3, tak, ten Jarek, o którym mówiłem przed momentem, który jedzie z Bolesławca do Lwówka, jak dobrze pamiętam, Jarek od 3, z Zielonej Góry, słuchajcie, jedzie w stronę Lwówka, a potem wraca, także nie narzekamy, jak do 6 mogliśmy pospać, to jest super. Ratatata. Elektryczne gitary. O poranku. Za chwilę raport.

0: I elektryczne gitary w muzycznym Radiu o Poranku. Na prognozę pogody już teraz spoglądamy. Wiemy, że we Lwówku pada. To jeszcze informacja od Jarka i jeszcze gdzieś kropi, gdzie jest nasza słuchaczka, która też już w trasie samochodem jedzie z muzycznym radiem. Posłuchajcie sami.
1: Droga Jawor Bolków S3, czysto, pusto, można cisnąć, aczkolwiek lekko popaduje, więc szerokości nam wszystkim. Miłego, pięknego dnia.
0: Dziśka, ściskamy cię bardzo mocno. Szerokości oczywiście życzymy. No i tam na S3 popaduje. Uważajcie na siebie. Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Minęła 7.30, 22 stopnie, teraz na termometrach w okolicach Legnicy, ciutkę chłodniej w Jeleniej Górze 21, okolice Wrocławia 22. Jest ciepło, ale za to deszczowo. Opady deszczu na pewno będą się pojawiały w godzinach przedpołudniowych. Ewentualne przejaśnienia i rozpogodzenia, no to myślę, że są to godziny wczesno popołudniowe, ale tylko chwilowe te przejaśnienia i rozpogodzenia. Na spacer to zdążymy, może kawałek rowerem, bo wieczorem znowu prognozowane są i znów całkiem obfite opady deszczu. Uważajcie na siebie. Temperatura maksymalna dzisiaj nawet w okolicach 28 stopni, a jeśli chodzi o niedzielę, będzie pochmurno, będzie 25 stopni, ale już zdecydowanie więcej rozpogodzeń i przejaśnień, bo w niedzielę padać nie będzie, więc tylko ta sobota taka deszczowa się zrobiła.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
5: Remont basenu zakończy przebudowę Centrum Sportowego w Ząbkowicach Śląskich.
6: Trybuny, boisko sztuczne, więc wszystko w obiekcie sportowym jest już zrobione.
5: Gmina Lubin pozyskała ponad 25 tysięcy na nowe działania aktywizujące starszych mieszkańców.
7: Za pierwszą dotację 12 tysięcy złotych organizowany będzie cykl warsztatów i spotkań dedykowanych bezpośrednio członkom Rady Seniorów.
5: A na początek Jelenia Góra ten weekend będzie niezwykle bogaty w wydarzenia. Dominują uroczystości patriotyczne związane z 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w godzinę W, czyli o 17. W hołdzie bohaterom zawyją syreny alarmowe. O tej godzinie m.in. w Jeleniej Górze odbędzie się uroczystość upamiętniająca uczestników jednego z najważniejszych wydarzeń w historii, mówi Michał Kryla z Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.
8: Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Spotkamy się 1 sierpnia w sobotę o godzinie 17 na skwerze Powstańców Warszawy przy ulicy Podwale, tuż obok muralu, aby wspólnie oddać hołd bohaterom i uczcić pamięć tych, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny. O godzinie 17 w mieście rozlegnie się również minutowy sygnał alarmowy. Sygnał ten ma charakter ćwiczebny i okolicznościowy, ale zachęcamy mieszkańców, aby o godzinie 17 zatrzymać się na chwilę na ulicy i oddać cześć bohaterom Powstania Warszawskiego.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Teraz Ząbkowice Śląskie, gdzie jeszcze w tym roku rozpocząć się ma przebudowa basenu letniego. To ostatni etap remontu miejskiego kompleksu sportowego. Pracom od samego początku przygląda się nasz reporter Jacek Zych.
9: Pracom, co warto podkreślić, które rozpoczęły się już 4 lata temu. Przypomnę, że do tej pory najbardziej spektakularną ich częścią był zakończony w tym roku remont miejskiego stadionu piłkarskiego.
6: Skończyliśmy rolkowiskiem, czyli ostatnim elementem przebudowy. Trybuny, boisko sztuczne, więc wszystko w obiekcie sportowym jest już zrobione. W tej chwili kończymy modernizację Orlika. No i to, co teraz najważniejsze, to odbudowa otwartego basenu, który będzie uzupełnieniem krytego basenu.
9: Powiedział mi Marcin Orzeszek, burmistrz Ząbkowic Śląskich. Inwestycja nie była tania. Przebudowa stadionu Orlika i basenu letniego pochłonie łącznie ponad 80 milionów złotych. To tyle, co całoroczny budżet inwestycyjny całej gminy.
6: Tak, tylko bardzo dużo nam się udało pozyskać środków zewnętrznych, więc ten budżet gminy nie był taki bardzo mocno nadwyrężony. Oczywiście dokładamy, tak jak teraz otrzymaliśmy 18 milionów z Ministerstwa Sportu na odbudowę otwartego basenu, no ale dokładamy swoje 3 miliony. Ale to jesteśmy w stanie, więc sobie pozwalamy na takie rzeczy, które będą służyły niesamowicie rozwojowi Ząbkowic Śląskich i aktywności naszych mieszkańców.
9: Ostatnim elementem sportowo-remontowej układanki ma być remont bieżni, a stadion i basen w Ząbkowicach Śląskich, jak większość obiektów sportowych na południu Dolnego Śląska, pochodzi jeszcze z dwudziestolecia międzywojennego. Obiekty wybudowano w 1923 i 1927 roku. Od 4 lat przechodzą gruntowną modernizację. Z Ząbkowic Śląskich dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
5: Gmina Lubin pozyskała łącznie 25 125 zł na nowe działania aktywizujące starszych mieszkańców. Pieniądze pochodzą z dwóch programów i pozwolą wzmocnić rolę seniorów i ich rady w gminie Lubin.
2: Zaplanowane działania mają pomóc członkom Rady skuteczniej reprezentować starszych mieszkańców, zgłaszać ich potrzeby i włączać się w życie lokalnej społeczności, mówi Sylwia Rozkosz, rzecznik gminy.
7: Za pierwszą dotację 12 tysięcy złotych organizowany będzie cykl warsztatów i spotkań dedykowanych bezpośrednio członkom Rady Seniorów gminy Lubin. Drugie dofinansowanie to ponad 13 tysięcy złotych. Jego głównym celem będzie zachęcenie starszych mieszkańców naszej gminy do większej aktywności społecznej i obywatelskiej. Także organizowane będą różne spotkania i warsztaty już dla znacznie szerszego grona.
2: Na przykład projekt Moc Współpracy i Aktywności Osób Starszych Rada Seniorów Gminy Lubin aktywizuje obywatelsko seniorów znalazł się w gronie zaledwie 237 przedsięwzięć z całej Polski, którym przyznano dotację. W obu przypadkach gmina czeka obecnie na podpisanie umów. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: Z kolejnym raportem o 9.30 pojawi się w studio Jacek Rogulski. Zapraszamy.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: 20 minut do godziny 8 i informacje z dróg dla wszystkich zmotoryzowanych.
1: Drogi na gorąco.
0: To informacja od naszego słuchacza, to także informacja z aplikacji Zelo.
2: W Mycowie było dachowanie i utrudnienia są, jest ruch wahadłowy i objazd może być przez wioskę, jakby co.
0: Dachowanie w Mycowie, tam ruch wahadłowy, uważajcie na siebie, jedźcie ostrożnie.
1: Drogi na gorąco. Reklama.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
6: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790-790-225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie.
7: Poranek z muzycznym radiem.

bardzo dobrze słuchacie tej piosenki o poranku, chyba nie tylko o poranku. Kasia Sienkiewicz i były momenty. Jeśli nadal tak wyglądać będzie solowa kariera Kasi Sienkiewicz, to naprawdę będziemy mieli, oj, będziemy mieli materiału do grania. Kwadrans do godziny 8, wiadomości z kraju i ze świata, to oznacza o 8, a to oznacza, że za 5 minut dokładnie będziemy spoglądać w gwiazdy, za 5 minut będziemy patrzyli to, co tam ciekawego, co nam dzień przyniesie, a do tego czasu Street of Dreams, najnowszy utwór grupy YouTube.

0: Bardzo fajnie zrobiony klasyk. Taki pod nogę o poranku dla tych, którzy potrzebują kawy, a już nie mogą, bo to by była już czwarta. 10 minut do 8.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Zobaczmy w gwiazdy, co dobrego dziś dla, mam nadzieję, dobrego, tego wam życzę, dla każdego znaku zodiaku. Barany, działając pod presją ze strony otoczenia, trzeba dziś mocno się mobilizować. Byki będą miały sporo na głowie, możliwa pilna wiadomość i nagły weekendowy wyjazd. Bliźnięta, dzień pełen emocji, wyzwań związanych na koniec tygodnia ze sprawami osobistymi. Raki, nie wszystko się da dziś załatwić, część spraw rozstrzygnie się w przyszłym tygodniu. Lwy od rana będą planować weekend. Zapowiada się bardzo towarzysko i radośnie. Panny będą skłonne do podejmowania drastycznych decyzji. Nie wszystkie okażą się trafne. Wagi będą chciały pokazać się komuś z jak najlepszej strony i na co naprawdę je stać. Skorpiony, w weekend trzeba nabrać sił. W przyszłym tygodniu możliwe trudne rozmowy. Strzelcy, szansa na uporanie się z nawałem obowiązków będą topniały z każdą godziną. Koziorożce, czeka zmienne szczęście. W trudniejszych sprawach pomoże zodiakalny rak. Wodniki, możliwy duży wysiłek, początkowo trudny i wyczerpujący, dzień skończy się pozytywnie. Ryby mogą być w gorszej formie, niepotrzebnie będą widziały świat w czarnych barwach. Pierwszy dzień sierpnia, imieniny obchodzą Aleksander, Justyna, Konrad i Piotr. Osoby urodzone 1 sierpnia bardzo lubią skupiać na sobie uwagę otoczenia i być w centrum zainteresowania. Są bardzo dobrymi organizatorami, odznaczającymi się dużą siłą charakteru, wytrwałością, stałością i opanowaniem. Są bardzo szczere i szczodre, ale także pełne taktu i uprzejmości. Szczęśliwa cyfra 9, kamień szlachetny, diameta sprzyjający znak zodiaku na dziś to strzelec.
1: Muzyczne radio. Dzień dobry wszystkim.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj!

0: Mniejsze zapisy do lekarza, rozszerza się e-rejestracja, wielkie pożary na Krecie, są apele do polskich turystów, alarm wśród sadowników. Rolnicy podejrzewają, że są oszukiwani na skupach wiśni. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Od dziś łatwiej będzie można zapisać się do lekarza przez internet. Do systemu rejestracji dołączają kolejne poradnie specjalistyczne, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
1: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
0: Pacjenci będą mogli umawiać wizyty przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. Nadal będzie też można zapisywać się tradycyjnie, telefonicznie albo osobiście w przychodni. Tysiące osób muszą uciekać przed ogniem na Krecie. Typowa dla agresji roślinność sprzyja szybkiemu rozchodzeniu się ognia, mówi Polka mieszkająca na Krecie, Magda Tokarska.
2: To, co tutaj teraz płonie, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje ogniem. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych.
0: W związku z pożarami MSZ apeluje do polskich turystów o śledzenie komunikacji i ostrożność. Alarm wśród sadowników. Rolnicy podejrzewają, że doszło do zmowy cenowej. Nagle w skupach spadły ceny wiśni. Zgłoszę sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zapowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski.
3: Faktycznie trzeba sprawdzić, czy nie dochodzi do zmów cenowych, do wykorzystywania tej przewagi.
0: Skupy obniżyły ceny wiśni z ponad 6 do około 4 zł za kilogram. Ekstremalni triatloniści zjeżdżają do Krakowa. Mają pokonać wpław na rowerze i biegiem łącznie 113 km. Ekstremalne zawody odbędą się jutro w 30-stopniowym upale. Pytamy, czy to bezpieczne.
4: Jesteśmy zabezpieczeni, wysyłaliśmy komunikaty do zawodników. Będzie też więcej wody, będą zraszacze. Wody na pewno nam nie zabraknie.
0: Odpowiada koordynatorka imprezy Izabela Lisiecka. Pytania nie są przypadkowe. Pod koniec czerwca podczas biegu w upałach pod Warszawą zmarły dwie osoby. Będziemy reagować na bieżąco, zapewniają organizatorzy krakowskiej imprezy.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: sama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.

grupa Perfect, ale w koło jest wesoło, 12 minut po 8, pierwszy dzień sierpnia, Leandro da Silva, teraz on, za chwilę będziemy sprawdzać pogodę w górach, zostańcie z nami.

0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
2: Dzień dobry Państwu. Ze stacji centralnej w Gobr w Jeleniej Górze mówi ratownik dyżurny Marek Basz. Pogoda nam się troszeczkę zepsuła, natomiast temperatura nie jest zła, bo 13 stopni na górnych partiach Karkonoszy. Tam wieje południowy wiatr 9 metrów na sekundę z widzialnością do 40 km, także grzbiet nam pokazuje piękną panoramę. Z pełnym zachmurzeniem i drobny opad deszczu. On ma stopniowo przejść, około 14 mają się pojawić kolejne opady i burze. Tutaj prosimy się zastanowić nad wyjściem w tym czasie. Natomiast w dolnych partiach Karkonoszy 20 stopni notujemy. Bardzo słaby wiatr, 1-2 metry na sekundę z kierunku północno-zachodniego. Z pełnym zachmurzeniem. Oczywiście w Kotlinie nie pada, przynajmniej na razie. Też spodziewamy się tych deszczy około godziny 14. Szlaki w miarę są do przejścia, chociaż w nocy popadało. Na pewno będą miejscami mokre. Musimy na to uważać. Może być ślisko na kamieniach. Także zwróćmy na to uwagę. Ubieramy się odpowiednio. Oczywiście przeciwdeszczowo trzeba się zabezpieczyć, żeby nie było problemów w czasie deszczu, bo nas może w każdej chwili spotkać. Pamiętamy o nawadnianiu. Jak się pokaże słońce, nakrycie głowy jest bardzo ważne. I tutaj też uczulamy, bo słońce jest zdradliwe w naszym rejonie, jeżeli chodzi o góry oczywiście. To by było na tyle. Dziękuję.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Męskie granie orkiestra 2026, zbliża się 8:30, piosenka Tańczę, słów kilka o tym, co w pogodzie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Pogoda.
0: 23 stopnie już na termometrach, dziś deszczowo, jeszcze są miejsca, gdzie może popadać, okolice Legnicy, Wałbrzycha, Wrocławia, tam, czy nawet Leszna, tam teraz właśnie takie komórki deszczowe, być może nawet burzowe, zwłaszcza w okolicach Wrocławia się przewijają. Przejaśnienie i rozpogodzenia to wczesno popołudniowe godziny, wieczorem znów będzie padać, 28 dzisiaj maksymalnie na termometrach zobaczymy, a 25 jutro. Tak, jutro już bez opadów, może być jeszcze troszeczkę pochmurno, ale myślę, że padać jutro nie będzie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Reklama.
2: Hej, jesteśmy Gangiel Faski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
1: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl.
3: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
4: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
1: Po reklamie.
5: Z muzycznym radiem Na Szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8:30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem Na Szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
6: Dzień dobry, witajcie. Zapraszam na wspólne wędrowanie i poznawanie. Dzisiaj źródło Łaby, wędrówki po Karkonoskim Parku Narodowym. Dobrze się składa, bo nie tak dawno z kilkoma miłymi kolegami wybrałem się na spacer, w sumie spacer, bo trasa niezbyt męcząca, Szrynica, ale częściowo z podejściem, częściowo nie, i później Śnieżne Kotły, czyli taki creme de la creme. Większość osób z tego korzysta i rzeczywiście było to widać w weekend, w sobotę, bo tłumy, tysiące gości, tysiące ludzi. Wszyscy oczywiście w większości wjechali wyciągiem ze Szklarskiej Poręby na Szrynicę, no i później łatwa traska nad Śnieżne Kotły. I taka naszła mi refleksja, będąc na tych mega zatłoczonych Śnieżnych Kotłach, pierwszy raz w życiu tyle widziałem osób na Śnieżnych, że w sumie większość też z tychże turystów wraca później po jakimś tam czasie, po podziwianiu widoków, zrobieniu sobie fotek, znów na Szrynicę i zjazd w dół. Bardzo niewiele osób korzysta z możliwości przejścia na drugą stronę czeską, zejścia do schroniska Labska Bołda, a później przejścia na przykład do źródła Łaby. No było to widać, sznur ludzi na grzbiecie Karkonoszy, a na trasie tej równoległej do źródła Łaby i nie tylko, praktycznie nikogo. No ale to tylko taka mała dygresja. Aha, jeszcze jedno, no ilość ludzi i brak jakichkolwiek toalet, to nie jest tak, że wszyscy wszystko wnoszą i znoszą. Niestety, te wydeptane ścieżki w Kosodrzewinie na szczycie na wierzchowinie Karkonoszy o czymś świadczą, już nie będę nawet mówił o czym. Łaba, wracamy do źródła Łaby. Łaba wypływa z Labskiej Lołki, usytuowanej w zachodniej części głównego pasma Karkonoszy pomiędzy granicznym łabskim szczytem, po czesku to jest Wiolik, przypomnę, 1471 metrów nad poziomem morza, a Kotelem 1435. Rzeka bierze swój początek z licznych niewielkich źródeł. Oznaczone studzienką miejsce jest więc źródłem umownym. Tuż obok znajduje się mozaika z misternie ułożonymi herbami 26 miast, przez które przepływa Łaba aż do ujścia do Morza Północnego. Źródło Łaby, położone zaledwie kilkaset metrów od granicy, jest łatwo dostępnym celem wypraw. Do turystycznego przejścia granicznego przy skałce Twarożnik można dojść bardzo różnymi wybranymi warunkami. wariantami drogi dojściowej. Ze Szklarskiej po Ręby oczywiście, szlakiem czerwonym od wodospadu Kamieńczyka przez Halę Szrynicką, Mokrą Przełęcz lub szlakiem żółtym do Sruńska pod Łapskim Szczytem i zielonym mokrą drogą do Mokrej Przełęczy i szlaku czerwonego. Od wodospadu Szklarki szlakiem niebieskim, to jest piękna czeska ścieżka, o której tu już wielokrotnie opowiadałem, do Sruńska pod Łapskim Szczytem i dalej szlakiem zielonym do Mokrej Przełęczy i szlaku granicznego. Ale tu pod górkę pewnie też część osób wykorzysta wyciąg, bo tak samo przejście przez Halę Szrynicką od wodospadu Kamieńczyka, no to troszkę trzeba się tutaj powspinać. No i jeszcze z Jagniątkowa można dojść szlakiem czarnym do Sruńska, też pod Łapskim Szczytem i dalej zielonym do Mokrej Przełęczy i Twarożnika. Dużo łatwiejszym właśnie sposobem dotarcia do przejścia granicznego jest wjazd wyciągiem krzesełkowym, z czego mnóstwo turystów korzysta na Szrynicę, przejście szlakiem czarnym oraz zielonym do Mokrej Przełęczy, a potem czerwonym wzdłuż granicy. Po jej przekroczeniu najpierw szlakiem czerwonym dochodzimy do czeskiego niewielkiego schroniska Wosecka Bołda, powstałego w XIX wieku z dawnej chaty drwali. Stamtąd szlakiem zielonym idziemy w stronę Lapskiej Lołki, no bo tu mówimy o wariancie trasy od Szrynicy. Ostatni krótki odcinek ścieżki od miejsca, gdzie szlak zielony łączy się z żółtym i dochodzimy do źródła Łaby. Nasza trasa wiodąca przez łagodne, wierzchowinowe partie masywu Karkonoszy wśród rosnącej tu kosodrzewiny nie jest trudna nawet dla mniej wprawnych turystów, zwłaszcza jeżeli wjedziemy wyciągiem. Przy ładnej pogodzie i dobrej widoczności możemy zaplanować nieco dłuższy, piękny widokowo wariant wycieczki po czeskiej stronie gór. Od źródła Łaby szlak czerwony poprowadzi nas w stronę wspomnianej Lapskiej Bołdy, wielkiego, raczej nie pięknego schroniska hotelu górskiego, zbudowanego na początku lat 70. XX wieku w miejscu poprzedniego schroniska z wieku XIX, które spłonęło w 1965 roku. Lapska Bołda usytuowana jest nad krawędzią jednego z kotłów polodowcowych Lapskiego Dolu, do którego wpada kilkudziesięciometrowej wysokości Lapski Wodopad. Najładniejszy widok wodospadu i ścian kotła roztacza się z tarasu widokowego poniżej schroniska. Kolejny odcinek czerwonego szlaku prowadzi wzdłuż krawędzi kolejnych kotłów polodowcowych Lapskiego Dolu, Naworskiej Jamy, Panczawskiej Jamy i Harachowej Jamy. Skalne ściany kotłów polodowcowych o wysokości do 200 metrów opadają do Doliny Łaby. Z tarasu widokowego nad Panczawską Jamą możemy podziwiać najwyższy w Karkonoszach i Sudetach Panczawski Wodopad, którego wszystkie te kaskady osiągają wysokość 148 metrów. Szlak prowadzi w stronę wąskiego grzbietu o nazwie Krkonosz i szczytu Zlate Nafrsi. U jego podnóża znajduje się kolejne schronisko, Wrbatowa Bołda. Po odpoczynku w schronisku możemy udać się w drogę powrotną ku polskiej części Karkonoszy. Tyle Barbara Wieniawska, wędrówki po Karkonoskim Parku Narodowym, źródło Łaby, archiwalny numer miesięcznika Sudety.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
1: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
4: Gargol, podaj się do plota!
5: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.
6: W drugiej, trzeciej części wędrowania i poznawania tajemnice projektu RIZE, czyli Olbrzym. To jest największy projekt górniczo-budowlany nazistowskich Niemiec, przeprowadzony w górach Sowich w wielu miejscach, m.in. na stokach gór Wolfsberg, Włodarz, Mittelberg, Dział Jawornicki, w Dorfbach, Rzeczce, Wiste-Waltersdorf, Wali, Millenberg, a także Zauferhohen, czyli Osówka. Ten projekt, który jest naznaczony śmiercią, cierpieniem, martyrologią i więźniów obozów koncentracyjnych i robotników przymusowych, skrywa jeszcze wiele tajemnic. Jedną z nich próbuje rozwikłać ekipa międzynarodowa archeologów. Dzisiaj Jacek Zych i jego gość.
7: Piotr Lewandowski, Fundacja Tezaurus.
8: Panie Piotrku, widzimy się w okolicach podziemnego miasta Osówka, w miejscu, gdzie 70 lat temu, 80 lat temu stał pod obóz obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Wy prowadzicie tutaj badania. Na początek prośba o kontekst całej sytuacji. Kto prowadzi i po co?
7: To jest projekt Zdziczała Ziemia, realizowany przez Instytut Archeologii Czeskiej Akademii Nauk. Założeniem projektu jest przebadanie terenów obozów wchodzących w system Lagerkomplex Riese, czyli obozu, sieci obozów filialnych obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. I na początek prowadzimy działania na terenie obozu Seufer-Wasser 1 na Osówce.
8: To już jest druga wasza wizyta w górach Sowich. Ja jeszcze przypomnę, wiosną widzieliśmy się w okolicach cmentarza ofiar faszyzmu w Kolcach.
7: Tak, rzeczywiście w kwietniu tego roku prowadziliśmy badania geofizyczne na terenie cmentarza ofiar faszyzmu w Kolcach.
8: Jak tam sytuacja?
7: Jeśli chodzi o Kolce, sprawa wygląda bardzo interesująco. Potwierdza się nasza hipoteza robocza, że mamy do czynienia z cmentarzem pozoracyjnym, że nie ma tam grobów masowych. No i cóż, na razie nie mamy pozwolenia wstępu na jedną z największą łąkę. Zobaczymy, co będzie z tym dalej. Natomiast badania na łąkach poniżej, czekamy jeszcze na wyniki.
8: Tam było podejrzenie, że właśnie w tym miejscu może znajdować się masowa mogiła.
7: Tak, rzeczywiście. Natomiast w tej chwili na razie możemy mówić wyłącznie o terenie cmentarza i na terenie cmentarza nie widzimy, w geofizyce przynajmniej, nic, co by wskazywało na występowanie tam grobów masowych. Natomiast jeśli chodzi o teren poniżej, prowadzimy w tej chwili analizy. Musimy się zastanowić, czy nie są to jakieś anomalie sztuczne czy naturalne. I jeżeli stwierdzimy, że to będą anomalie pochodzenia antropogenicznego, ludzkiego, wówczas prawdopodobnie jesienią wrócimy, ale to już Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Poszukiwań, i będziemy starali się sprawdzić. Hipoteza wstępna jest taka, że jeżeli te anomalie będą pochodzenia ludzkiego, to prawdopodobnie nie będą to groby masowe więźniów, lecz robotników przymusowych. To jest oczywiście zaskoczenie do pewnego stopnia, że tak może być. Natomiast nasza hipoteza robocza jest taka, że wszystkie groby masowe więźniów są skomasowane na niedostępnej w tej chwili dla nas do badań łące obok.
8: Czyli podsumowując już ten wątek, może okazać się, że ten cmentarz jest tylko symbolem, natomiast ofiary zostały pochowane w dwóch zupełnie różnych miejscach, więźniowie osobno i robotnicy przymusowi w innym miejscu.
7: Tak, rzeczywiście wygląda na to w tej chwili, że oddzielnie są pochowani więźniowie Lager Complex Rize i zupełnie oddzielnie jeńcy wojenni, robotnicy przymusowi.
8: Z czego to może wynikać?
7: Prawdopodobnie po pierwsze z tego, że jeńcy wojenni, robotnicy przymusowi to okres 1943 roku, natomiast więźniowie Lager Complex Rize to jest 1944-1945 rok, zupełnie inny reżim, SS, podporządkowanie, tak więc tutaj z tego prawdopodobnie to wynika. Jak

0: Wracamy na Osówkę. Prowadzicie tutaj badania na terenie byłego, tak jak powiedzieliśmy, filii byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Jakie tutaj prowadzicie prace i czy można już mówić o jakichś pierwszych efektach, wynikach?
1: Tak, na terenie obozu Seyferwasser 1, gdzie obecnie się znajdujemy, prowadzimy po pierwsze rowy sondażowe oraz oczyszczamy relikty dawnych baraków obozowych. Efektem naszych prac są już pierwsze bardzo ciekawe ustalenia. Mamy wyraźny podział na część załogi SS i część więźniarską. Mamy także odpowiedź na to, jak były zbudowane baraki więźniarskie, że stały one na izolacji, na szlace, na gołej ziemi. Nie było żadnych fundamentów, podmurówek i były otoczone przynajmniej jednym ogrodzeniem z drutu kolczastego. No i w tej chwili odkopaliśmy relikty jednej, prawdopodobnie z dwóch bram obozu.
0: Powiedział mi pan, że w trzech barakach mieszkało ponad 600 osób. No, warunki, można powiedzieć, straszne.
1: Tak, rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z jednym z najmniejszych obozów systemu Lagerkomplex Riese. Między 400 a 600 osób stłoczonych w trzech barakach, dwie latryny, kuchnia, która nie działała i łaźnia, która nie działała według przekazu więźniów. Żywność była dostarczana z obozu, pobliskiego obozu w Dernhau w Kolcach i to tak naprawdę w tej chwili wszystko, co wiemy o tym obozie.
0: No właśnie, bo to jest sytuacja o tyle ciekawa, ponieważ nie zachowały się żadne fotografie, jak mi pan powiedział, tego obozu. Nie wiadomo, jak on wyglądał, kiedy funkcjonował.
1: Tak, nie mamy ani dokumentacji obozowej, ani dokumentacji zdjęciowej. W związku z tym, dlatego tak bardzo ważne są te badania, ponieważ pozwalają odtworzyć, jak ten obóz wyglądał.
0: Było coś takiego, co was zaskoczyło w czasie tych badań?
1: Najbardziej zaskakujące są prowizoryczność tego obozu, jak szybko mógł zostać zlikwidowany po zakończeniu budowy. Wszelki ślad by został zatarty.
0: Właśnie o to chciałem zapytać. Co się stało z tym obozem po zakończeniu II wojny światowej? Do kiedy on funkcjonował? Do kiedy byli tutaj więźniowie? I co się stało po 8 maja 1945 roku?
1: Obóz funkcjonował równo rok, od maja do maja, czyli od 1944 do 1945 roku. I ewidentnie na podstawie tego, co obecnie tutaj widzimy, z czym mamy do czynienia, co pokazuje się w rowach sondażowych, jesteśmy w stanie stwierdzić, że po wyzwoleniu obóz został po prostu rozebrany. Baraki wywieziono albo na opał, albo gdzieś w drugi koniec Polski. Ogrodzenie zostało rozebrane, druty rzucone na ziemię i to pokazuje stąd nikłą ilość znalezisk, jakie mamy.
0: Czyli to nie jest tak, że to Niemcy, wycofując się, zniszczyli obóz, tylko on już został rozebrany po zakończeniu działań wojennych przez Polaków, którzy przyjechali tutaj.
1: Tak, rzeczywiście. Obóz w ogóle nie został zniszczony. Niemcy go porzucili, więźniowie wyszli, szukając ratunku u Rosjan. Nikt go nie zniszczył. On został po prostu rozebrany.
0: Ja o to właśnie chciałem zapytać, czyli o los tych więźniów, którzy tutaj pracowali, bo z 600 osób wiadomo, ile osób przeżyło. Są jakieś dane szacunkowe chociaż?
1: Niestety nie mamy żadnych danych na temat więźniów. Odtwarzamy pieczołowicie więźniów na podstawie relacji, nagrań, które były po wojnie tworzone na całym świecie. Będziemy to weryfikować z bazą, którą tworzy Muzeum Gross-Rosen. No i być może w przyszłości gdzieś w jakichś archiwach coś trafimy.
0: Tutaj ten przekrój narodowościowy więźniów był taki sam jak w pozostałych filiach Gross-Rosen, to znaczy Żydzi, węgierscy, francuscy, polscy?
1: To był bardzo ciekawy, ponieważ oprócz Żydów węgierskich byli też Żydzi z Polski i z Grecji, być może także z Holandii. To jest jedyne, co w tej chwili wiemy na pewno.
0: Co się stanie z tym terenem badań, kiedy już zakończycie pracę tutaj?
1: Powiem tak, liczymy, że teren zostanie w jakiś sposób upamiętniony. Dobrze by było, żeby był wyłączony z produkcji leśnej, ponieważ cały czas jest zagrożenie jego zniszczenia działalnością leśną. No i dobrze by było, żeby był objęty ochroną prawną. Tutaj mam nadzieję, że dojdzie do jakiejś jakiejś zmiany stanowiska Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który do tej pory twierdzi, że tutaj nic w lesie nie widzimy, jak możemy w tej chwili zobaczyć na własne oczy. Mamy odsłonięte relikty baraków, są wyraźne ślady w terenie i nie można mówić, że obozu po prostu nie było, bo to jest nieprawda.
0: Ile takich miejsc w okolicach Osówki jeszcze jest, pozostało do zbadania i które być może kryją wciąż niewyjaśnione dotąd skrawki historii?
1: To jest problem badawczy, ponieważ do tej pory mówiło się, że obozów Lagerkompleks Riese, Arbeitslager Riese jest 13. W tej chwili dzięki dokumentom z Archiwum Wojskowego w Pradze wiemy, że co najmniej tych obozów było 25-28. Prawdopodobnie ta liczba może sięgnąć 33-35, więc no, szukamy dalej, próbujemy, walczymy, nie poddajemy się. Na pewno będziemy wracać w przyszłym roku.
2: Z naszym gościem Piotrem Lewandowskim rozmawiał nasz wałbrzyski korespondent Jacek Zych. Arek Włodarski, udanego weekendu. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum. Kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry. Zaprasza na odpoczynek.
2: Po reklamie.
3: Muzyka.

0: Mamy też ostrzeżenia przed upałami, którym mają towarzyszyć deszcz, silny wiatr, miejscami grad. To głównie alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Spokojnie ma być tylko na Podkarpaciu oraz częściowo na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Tragiczne informacje z Ukrainy. Co najmniej 9 osób zginęło, a 23 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów.
1: Duże straszne wybuchy.
2: Były naprawdę przerażające wybuchy. Potem zaczęły spadać odłamki szkła. Ludzie zaczęli wychodzić na zewnątrz, a wybuchy trwały nadal. To było przerażające.
0: W ostatnich tygodniach Moskwa zintensyfikowała ataki z powietrza na Ukrainę. Kilka minut, tyle tymczasem trwała wczoraj wizyta rosyjskiego ambasadora w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Georgij Michno otrzymał notę protestacyjną. Chodzi o rosyjską rakietę, która w czwartek spadła na Lubelszczyźnie. Stanowisko MSZ w tej sprawie jest jasne, mówi rzecznik Maciej Wewiór.
3: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym. Zaznaczyliśmy, że jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie do przyjęcia.
0: Ambasador Michno nie potwierdził, że rakieta, która spadła w Polsce, została wystrzelona przez Rosję. Ze względu na masowy sprzeciw FIFA zawiesza kontrowersyjny projekt częściowej prywatyzacji największych turniejów, w tym piłkarskich Mistrzostw Świata. Pomysłowi sprzeciwiały się konfederacje z Azji czy Ameryki Północnej, a europejska, czyli UEFA, zagroziła nawet bojkotem imprez piłkarskich.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
3: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
0: Po reklamie.

0: na cały dzień.
1: To już kwadrans po godzinie 9. My ponownie spoglądamy w gwiazdy i proszę bardzo, przynosimy takie oto informacje. Barany, działając pod presją ze strony otoczenia, trzeba dziś mocno się mobilizować. Byki będą miały sporo na głowie. Możliwa pilna wiadomość i nagły weekendowy wyjazd. Bliźnięta, dzień pełen emocji i wyzwań związanych na koniec tygodnia ze sprawami osobistymi. Raki, nie wszystko da się dziś załatwić. Część spraw rozstrzygnie się w przyszłym tygodniu. Lwy, od rana będą planować weekend. Zapowiada się bardzo towarzysko i radośnie. Panny będą skłonne do podejmowania drastycznych decyzji, nie wszystkie okażą się trafne, a wagi będą chciały pokazać się komuś z jak najlepszej strony i na co naprawdę je stać. Skorpiony, w weekend trzeba nabrać sił, w przyszłym tygodniu możliwe trudne rozmowy. Strzelcy, szanse na uporanie się z nawałem obowiązków będą topniały z każdą godziną. Koziorożce, czeka zmienne szczęście, w trudniejszych sprawach pomoże zodiakalny rak, a wodniki, możliwy duży wysiłek, początkowo trudny i wyczerpujący dzień skończy się pozytywnie. Ryby mogą być w gorszej formie, niepotrzebnie będą widziały świat w czarnych barwach. Mamy sobotę, pierwszy dzień sierpnia, imieniny obchodzą Aleksander, Justyna, Konrad i Piotr. Obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego dzisiaj, 1 sierpnia. Osoby urodzone 1 sierpnia bardzo lubią skupiać na sobie uwagę otoczenia i być w centrum zainteresowania. Są bardzo dobrymi organizatorami, odznaczającymi się dużą siłą charakteru, wytrwałością, stałością i opanowaniem. Są bardzo szczere i szczodre, ale także pełne taktu i uprzejmości. Szczęśliwa cyfra to 9, kamień szlachetny, diament, a sprzyjający znak zodiaku na dziś to strzelec.
2: Muzyczne Radio Lato.
0: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.

Brian Adams i Summer of 69. Zbliża się 9.30, za chwilę raport regionalny, prognoza pogody, ale zostańmy jeszcze na chwilę przy kartce z kalendarza. Dzisiaj pierwszy dzień sierpnia, sobotę, początek nowego miesiącu i niezwykle ważne wydarzenie. Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, czyli tak zwana godzina W. To właśnie 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00 ta godzina W miała miejsce. Właśnie wtedy wybuchło powstanie warszawskie przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. No i dziś o godzinę 17.00 w całej Polsce zatrzyma się czas na znak pamięci o bohaterskich i walecznych powstańcach. To także moment, że o godzinie 17.00 zawyją syreny alarmowe, które uruchomione zostaną po to, żeby oczywiście oddać hołd, cześć pamięci. 1 sierpnia, godzina W, więc nie mogło być inaczej. Gramy piosenkę, którą chyba wszyscy doskonale znamy. Chłopcy z Placu Broni i Przyjaciele w tej wersji. Kocham wolność. W muzycznym radiu 1 sierpnia, przypomnę, o godzinie 17, godzina W i próba syren alarmowych w wielu miastach w Polsce.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
9: Minęła 9.30 na termometrach w okolicach 25 stopni. Przejaśnienie i rozpogodzenia teraz możliwe, choć jeszcze na przykład w okolicach Wrocławia padać może. Te opady deszczu, z tego co widzimy, są naprawdę obfite miejscami, choć nadal myślę, że to są opady przelotne. 30 stopni dzisiaj we Wrocławiu maksymalnie. Nieco chłodniej Jelenia Góra, Wałbrzych, Legnica, tam 27-28. Padać będzie dziś do końca dnia, trochę jeszcze w nocy, w godzinach popołudniowych możliwe przejaśnienie i rozpogodzenia. Przerwa od deszczu, na pewno jutro. Ładna niedziela nam się zapowiada. Ciut chłodniejsza, ale ładna.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
10: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: A to już raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
11: Dzień dobry. To będzie upalny, ale niestety i burzowy dzień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla Dolnego Śląska. Grzmieć i padać może między, uwaga, godzinami 13 a 22. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu. Lokalnie około 50 mm oraz porywy wiatru do 95 km na godzinę, a punktowo możliwe nawet do około 110 km na godzinę. Lokalnie spodziewany jest grad, a temperatura na Dolnym Śląsku dzisiaj maksymalnie nawet do 30 stopni Celsjusza, informują synoptycy. Dalsze informacje. Strażak z Wałbrzycha wylatuje do Hiszpanii gasić pożar lasów. Weźmie udział w międzynarodowej misji w ramach unijnego mechanizmu wsparcia. Polscy ratownicy stanowią wyspecjalizowaną grupę do walki z ogniem w trudnym terenie.
12: Tak, na misję na Półwysep Iberyjski jedzie cała grupa strażaków z Dolnego Śląska, w tym jeden właśnie z Wałbrzycha. Pierwszy etap trasy to Wrocław i punkt koncentracji. Stamtąd cała grupa wyleci specjalnym samolotem do Hiszpanii.
13: Do punktu koncentracji, czyli do Wrocławia, udaje się tak naprawdę dwóch strażaków, jeden rezerwowy, w razie gdyby ten pierwszy, że tak powiem, za nie mógł, no bo tam będą testowani pod kątem zdrowotnym i przygotowania. I jeden z nich wylatuje 1 sierpnia, 10 dni, 11 sierpnia wraca i będzie to wymiana rotacyjna.
12: Powiedział brygadier Arkadiusz Kleban, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Polscy strażacy wejdą w skład specjalistycznej grupy GFFF w Wrocław. Będą gasić pożary w bardzo trudnym terenie, przy bardzo wysokiej temperaturze powietrza, często ręcznie, za pomocą tłumnic w miejscach niedostępnych dla pojazdów.
13: Sprawność fizyczna musi być tu na najwyższym poziomie, bo tak jak pan powiedział, ci strażacy działają, że tak powiem, ręcznie. Tak? Ten sprzęt, który mogą wziąć na plecy i do ręki, to tym sprzętem się posługują. Oni są tworzeni do tego, żeby działać w takich miejscach, gdzie samochód nawet nie może dojechać, a strażak na nogach może dojść, czyli w takich miejscach, gdzie są jakieś wzgórza, czy gęsto zalesione lasy. I tak rzeczywiście potwierdzam, to jest wyspecjalizowana grupa, można powiedzieć, takich komandosów do gaszenia takich specjalnych pożarów.
12: Łącznie do Hiszpanii wyleci grupa 40 strażaków z całego województwa dolnośląskiego. Wśród nich znajduje się właśnie ratownik z jednostki w Wałbrzychu. Na koniec warto dodać, że misja jest całkowicie dobrowolna. Mimo to chętnych do udziału w niej było więcej niż dostępnych miejsc. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: A w Marcinowicach rozpoczyna się budowa nowego odcinka drogi rowerowej w kierunku Świdnicy. I to nie wszystko. Władze gminy mają szerszy pomysł na inwestycje w turystykę rowerową. Tematem zainteresował się nasz kolega Jacek Zych, ale o tym będziemy mówić w kolejnym raporcie. A teraz Legnica, gdzie wkrótce po raz kolejny będą prezentowane filmy animowane. Legnica po raz kolejny stanie się także stolicą tego filmu, bo Legnicka Akademia Filmowa od 33 lat udowadnia, że animacja to nie tylko filmy.
3: To przede wszystkim ludzie, pomysły i wspólne tworzenie. Na początku sierpnia do Legnicy przyjedzie blisko 40 uczestników z całej Polski, aby przez kilkanaście dni zmienić sale warsztatowe Legnickiego Centrum Kultury w prawdziwe studio filmowe.
4: Warsztaty są imprezą, która jest na dobre zadomowiona w naszym mieście. Już 33. edycja i nadal impreza rozwija się bardzo prężnie. Tak naprawdę legniczanie oraz osoby spoza Legnicy rokrocznie biją się o miejsca, żeby móc dostać się i uczestniczyć w tym wydarzeniu. A wydarzenie polega na tym, że przez 10 dni twórcy od dzieci poprzez młodzież, a nawet osoby dorosłe tworzą filmy animowane. I tworzą filmy animowane metodą tradycyjną, poklatkową, niezwiązaną ze sztuczną inteligencją, czy też tworami, że tak powiem, naszej współczesnej techniki, a opierają się na sprawdzonych, można powiedzieć, tradycyjnych metodach poprzez techniki plastyczne czy lalkowe. Tworzą scenariusze, które przekładają na całą filmową historię, która prezentuje się w postaci etiudy na wielkim finale naszej Akademii 14 sierpnia 1, 8 oraz 22 i 29 sierpnia, zawsze o godzinie 21 i zawsze ze wstępem wolnym zapraszamy Państwa na fantastyczne filmy. W ramach Akademii Filmowej pojawi się także wystawa współtworzona z Muzeum Miedzi w Legnicy, która jest naszym partnerem, i to będzie wystawa twórcy Akademii Filmowej, czyli Juliana Zawiszy. Serdecznie zapraszamy Państwa do świętowania z nami jej 33. edycji. Marta Bilejczyk-Suchecka, dyrektor Legnickiego Centrum Kultury.
3: Każdy dzień to dziesiątki godzin pracy, setki wykonywanych zdjęć i nieustanne poszukiwanie najlepszego sposobu opowiedzenia historii. Efektem są autorskie filmy. Kino na dachu to także law, tyle że na dachu Galerii Piastów, a nie w Kinie Piast. Każda edycja Legnickiej Akademii Filmowej udowadnia, że film animowany jest sztuką wymagającą cierpliwości, wyobraźni i ogromnego zaangażowania. Gala jest nie tylko prezentacją gotowych dzieł, ale przede wszystkim świętem kreatywności, wspólnej pracy i pasji do kina. Pokazaniem, że to twórczość wymagająca inteligencji, nie tej sztucznej, ale ludzkiej, prawdziwej. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
11: Kolejny raport już o godzinie 10.30, a teraz przed nami ważne informacje, bo dotyczą pogody w górach. Dzisiaj po południu chyba raczej nie warto wybierać się na wycieczkę w Karkonosz, ale posłuchajcie informacji od ratownika GOPR.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Dzień dobry Państwu. Ze stacji centralnej GOPR w Jeleniej Górze mówi ratownik dyżurny Marek Baszak. Pogoda w górach jest troszeczkę chłodniejsza niż poprzednie dni, bo w tej chwili w granicach 13-15 stopni w wyższych partiach Karkonoszy i na grzbiecie. Bardzo słaby południowy wiatr, dochodzący maksymalnie do 9 metrów na sekundę. Widzialność do 40 km, także mamy ładną panoramę. No jak na razie dość duże zachmurzenie w granicach 6-8. Deszcz na szczęście przestał padać i do godziny 13 będzie w miarę spokojnie, natomiast po 13 zapowiadają jakieś opady obfite i burze. Także proszę wziąć pod uwagę to, żeby się nie wybierać. W tym okresie już po prostu schodzimy z góry na wszelki wypadek, jeżeli ma być jakaś burza, bo to jest niebezpieczne. Natomiast w miejscowościach podgórskich temperatura w granicach 20-22 stopnie, tam jest bezwiecznie. Widzialność bardzo dobra, podobnym zachmurzeniem, takim 6-5-6-8 i oczywiście w całej kotlinie nie pada śnieg, deszcz. Zaczyna się nam troszkę przejaśniać, pokazuje się słońce. Szlaki w związku z opadami w okresie nocnym to mogą być miejscami mokre, ślisko, szczególnie na takich kamieniach oślizgłych musimy uważać. Przygotowujemy się na każdą pogodę, czyli zabieramy ze sobą coś przeciwdeszczowego, żeby nas deszcz nie zastał niespodziewanie. No i oczywiście uważamy, z rozsądkiem wybieramy się w wyższe partie.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Zaprasza salon MG Ultima Auto w Galerii Victoria w Wałbrzychu.
2: Po reklamie.
3: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Ten weekend będzie niezwykle bogaty w wydarzenia. W sobotę 1 sierpnia zdominują uroczystości patriotyczne związane z 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, mówi Michał Kryla z Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.
1: Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Spotkamy się 1 sierpnia w sobotę o godzinie 17 na skwerze Powstańców Warszawy przy ulicy Podwale, tuż obok muralu, aby wspólnie oddać hołd bohaterom i uczcić pamięć tych, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny. O godzinie 17 w mieście rozlegnie się również minutowy sygnał alarmowy. Sygnał ten ma charakter ćwiczebny i okolicznościowy, ale zachęcamy mieszkańców, aby o godzinie 17 zatrzymać się na chwilę na ulicy i oddać cześć bohaterom Powstania Warszawskiego.
0: Teraz drugi przystanek z cyklu Lato na Dolnym Śląsku. W ten weekend w Karpaczu na stoku Winterpol na turystów i mieszkańców czeka mnóstwo darmowych atrakcji, w tym strefa wypoczynku kolei dolnośląskich, dolnośląscy producenci, regionalne potrawy, degustacje, warsztaty Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, gdzie można samodzielnie ozdabiać figurki, nadając im niepowtarzalny, indywidualny charakter. Będzie także stoisko gastronomiczne stawów milickich. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Do niedzieli w bazie pod Ponurą Małpą w Szklarskiej Porębie trwać będzie 59. Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej. Program festiwalu to kilkadziesiąt godzin muzyki, koncerty nocne, koncert konkursowy dla początkujących wykonawców, konkurs dla znanych już artystów, nowe dzieła starych twórców oraz w niedzielę, w samo południe, koncert laureatów. Giełdzie towarzyszą także koncerty w Centrum Szklarskiej Poręby, warsztaty gitarowe i wspólne ogniska. W ramach cyklicznej giełdowej sceny na czwartym peronie w sobotę o godzinie 12 odbędzie się poetycko-muzyczne spotkanie z trzema poetkami. Po raz kolejny Podgórzem stanie się jednym z przystanków 27. Festiwalu Bachowskiego. Koncerty odbywają się w zabytkowych budowlach Dolnego Śląska, tworząc niepowtarzalne połączenie muzyki, historii i architektury. Wybitnych artystów usłyszymy już w sobotę w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Podgórzynie. Zaprasza wójt Anna Kurowska.
2: To są dwie godziny pięknej barokowej muzyki granej na skrzypcach, teorbie i klawesynie.
3: Wstęp wolny, ultramaraton, piękne wydarzenie.
0: Agnieszka Rozenek z Urzędu Gminy Podgórzyn.
3: W tym anturażu kościoła będzie to niezwykłe przeżycie.
2: Serdecznie Państwa zapraszamy. To będzie na pewno niezapomniany koncert.
0: Przez 8 dni Złotoryja będzie gościć najlepszych zawodników specjalizujących się w płukaniu złota. Reprezentanci kilkunastu państw będą rywalizować o trofea podczas Mistrzostw Europy w płukaniu złota już od niedzieli 2 sierpnia. Areną zmagań mistrzów będzie tradycyjnie teren Zalewu Złotoryjskiego, mówi Paweł Kulik, burmistrz Złotego Miasta.
4: Rozpoczynamy tradycyjnym, barwnym korowodem o godzinie 17. Spotykamy się pod basztą kowalską i docieramy na arenę złota, czyli na Złotoryjski Zalew.
0: Między 1 a 9 sierpnia Głogów ponownie zamieni się w scenę pod gołym niebem. Ruszy 6. Festiwal Teatrów Ulicznych.
5: Festiwal rozpocznie się od działań animacyjnych pod hasłem Spotkaj Gryfiusa, które potrwają od 1 do 6 sierpnia. 2 sierpnia o 21 na placu przy teatrze odbędzie się plenerowy spektakl In Blue. Przedstawienie wykorzystuje efekty świetlne i najlepiej prezentuje się po zmroku. Teatr, taniec, sztuka cyrkowa i happening to propozycja dla całej rodziny. Intensywnym dniem festiwalu będzie 8 sierpnia. Od popołudnia czekać będą kolejne spektakle i atrakcje, warsztaty teatralne, wykonywanie własnych lalek oraz spotkania z aktorami podczas kameralnych forum teatralnych. 9 sierpnia na zakończenie o 17 przed teatrem odbędą się warsztaty i pokaz pantomimy. O godzinie 21 na placu między teatrem i ratuszem zaprezentowany zostanie plenerowy spektakl Don Quixote.
0: Na koniec Wrocław i letnie koncerty chopinowskie 2026 w Parku Południowym. Spotkania z muzyką mistrza fortepianu odbywać się będą w każdą niedzielę sierpnia o godzinie 17 przy pomniku Fryderyka Chopina. Warto dodać, że koncerty odbywają się także podczas lekkiego deszczu. Fortepian i scena są zabezpieczone, dlatego warto w takiej sytuacji zabrać ze sobą parasol lub pelerynę. A w przypadku groźnych warunków pogodowych, takich jak wichura lub burza, koncert zostanie przeniesiony na inny termin. Imprezownik.
6: Zbliża się godzina 10, za chwilę wiadomości z kraju i ze świata. Do tego czasu jeszcze Nita z nagraniem Wars.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 10:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Uwaga, opalanie i niektóre leki to nie najlepsze połączenie. Pod szczególną ochroną Parada Równości w Hamburgu. Nie wszystkie groby powstańców warszawskich mają swoich opiekunów. Marcin Krzemiński. Upały nie odpuszczają. Większość kraju objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi dotyczącymi właśnie m.in. wysokich temperatur. Najcieplej jest na południowym wschodzie Polski, gdzie termometry mogą dziś pokazać nawet 37 stopni. Wysokim temperaturom w wielu częściach kraju towarzyszy także intensywne promieniowanie słoneczne. Lekarze przypominają, opalanie się i równoczesne przyjmowanie niektórych antybiotyków może być niebezpieczne. Mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz.
6: Podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, pędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
5: Do takich leków należą niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy też oskrzeli. A propos pogody w kraju, to przypominam jeszcze, że w większości Polski możliwe również dziś burze i w związku z tym alerty pierwszego i drugiego stopnia. Przenośmy się do Niemiec. W południe w Hamburgu rozpocznie się Parada Równości. Organizatorzy spodziewają się 250 000 uczestników, a wszystko to tydzień po tym, jak islamistyczny fanatyk wjechał samochodem w uczestników Parady Równości w Berlinie. Zginęła jedna osoba, ponad 30 zostało rannych, 7 ciężko. Dlatego w centrum Hamburga będzie dziś bardzo dużo policjantów. Zamontowane zostały też zapory przeciwko atakom z użyciem pojazdów. Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydarzenia upamiętniające zryw odbywają się nie tylko w stolicy, ale też w innych polskich miastach, m.in. Gdańsku czy Poznaniu, a o 18:00 w całym kraju zawiją syreny, by oddać hołd powstańcom. Tymczasem nie wszystkie groby bohaterów powstania mają swoich opiekunów. Największy problem dotyczy tych osób, które po wojnie zmarły samotnie, tłumaczy członek komitetu Ratujmy Groby Powstańcze Remigiusz Stefani.
7: Groby często stają się grobami opuszczonymi. Często ci ludzie umierają w samotności, nie mają rodzin.
5: Dzięki współpracy społeczników z zarządcami cmentarzy, część grobów udaje się uchronić przed likwidacją.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Adrian, młody mężczyzna, żonaty, ojciec dwójki dzieci. Od wielu miesięcy ciężko choruje. Ma za sobą wszystkie możliwe w kraju terapie. Po pewnej poprawie stanu zdrowia choroba powróciła. Jednak nadzieję na powstrzymanie agresywnego schorzenia daje nowatorska terapia, wykorzystująca fale elektromagnetyczne. Jej koszt jest bardzo duży, a rodzina i znajomi nie udźwigną ciężaru wydatków. Adrian ma dla kogo żyć i pokłada nadzieję w ludzkiej ofiarności. Wpłaty prosimy kierować na adres pomagam.pl/Szymaniak-Adrian-walka-z-guzem. pomagam.pl/Szymaniak-Adrian-walka-z-guzem.
2: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
3: Po reklamie.
2: Best of. To co najlepsze. W muzycznym radiu.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10. Po reklamie.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: 10.30 punktualnie. My spoglądamy na... 10.30 już, a my spoglądamy na prognozę pogody. 24 stopnie. Przejaśnienie i rozpogodzenia aktualnie w okolicach Jeleniej Góry, w okolicach Legnicy, Wałbrzycha. Opady deszczu są jeszcze w prognozach. Miejscami nawet burze. Przypomnę, jest wydane ostrzeżenie IMGW na temat burz. Dzisiaj i opady deszczu, i miejscowe burze, przelotne opady. To wszystko będzie trwało do późnych godzin wieczornych. Padać może nawet w pierwszej części nocy z soboty na niedzielę. Temperatura maksymalna 25-26 stopni w Jeleniej Górze, znacznie więcej we Wrocławiu, bo tam możliwa jest, na pewno możliwa jest 30.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Czas na raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
3: Raport zaczynamy informacją dla zmotoryzowanych. Kierowcy korzystający z mostu tolerancji w Głogowie muszą przygotować się na utrudnienia w związku z remontem dilatacji. Od poniedziałku, 3 sierpnia, zmieni się organizacja ruchu na drodze krajowej numer 12. Największe zmiany odczują kierowcy ciężarówek, dla których wyznaczono objazdy, a samochody osobowe będą mogły przejeżdżać przez most, ale tylko ruchem wahadłowym.
4: A powodem zmian jest konieczność wykonania dodatkowych prac, których nie przewidziano na początku inwestycji, informuje Magda Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział we Wrocławiu.
5: Remontujemy dilatację na moście tolerancji w Głogowie. Do tej pory roboty były prowadzone pod obiektem, więc to nie miało wpływu na ruch drogowy. Natomiast od poniedziałku 3 sierpnia rusza kolejny etap, który wymaga wprowadzenia zmiany tymczasowej organizacji ruchu. W trakcie prowadzonych prac okazało się, że zakres robót rozbiórkowych na moście jest większy niż pierwotnie zakładaliśmy. W związku z tym zwiększamy zakres i asortyment prac, a to wymaga obniżenia dopuszczalnego tonażu na moście.
4: Objazd dla pojazdów ciężarowych poprowadzono drogą krajową numer 12 od węzła Głogów Zachód, następnie trasą S3 do Nowej Soli i dalej drogami wojewódzkimi z powrotem na krajową 12. Takie rozwiązanie ma obowiązywać do końca sierpnia.
5: Pojazdy ciężarowe będą skierowane na wyznaczone w trybie awaryjnym objazdy. Dla samochodów, które będą jechały w kierunku Leszna przez drogę krajową numer 12, później na S3 od węzła Głogów Zachód do węzła Nowa Sól, a dalej drogami wojewódzkimi przez Przyborów, Bielawy, Ceber, Grodziec Mały w kierunku do drogi krajowej numer 12. Pojazdy osobowe na moście będą jeździły zgodnie z ruchem wahadłowym. W porze dziennej będzie on kierowany ręcznie, natomiast w porze nocnej będzie sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Przywrócenie stałej organizacji ruchu jest planowane 31 sierpnia, tak więc prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na nowe oznakowanie, a także uwzględnienie zmian organizacji ruchu przy planowaniu podróży.
4: Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: W Marcinowicach rozpoczyna się budowa nowego odcinka drogi rowerowej w kierunku Świdnicy. To nie wszystko. Władze gminy mają szerszy pomysł na inwestycje w turystykę rowerową. Tematem zainteresował się nasz reporter Jacek Zych.
6: Tak, rzeczywiście. Odcinek o długości 3 km połączy Przenno, Zebrzydów i Marcinowice. Szacowany koszt całego zadania to 5 milionów złotych i jest kontynuacją tworzenia sieci dróg rowerowych w regionie Świdnicy.
7: To jest łączenie gmin, ale też i możliwość wyjechania na rowerze na Górę Ślęże czy też do Zalew Mietkowski. My też tworzymy taki formularz ścieżek rowerowych, które są połączone z drogami transportu rolnego, które dają możliwość mieszkańcom przejeżdżania rowerem, chodzenia na spacery, czy też różnego rodzaju inne sporty.
6: Powiedział mi Stanisław Leń, wójt gminy Marcinowice, i to właśnie te drogi transportu rolnego, połączone z nowo budowanymi drogami dla rowerów i linią kolejową z Wrocławia do Świdnicy już za kilka lat, mają dać możliwość bezpiecznego i oddzielonego od dróg publicznych dojazdu ze Świdnicy, czy to na przełęcze Tompadła i dalej na szczyt Ślęży, czy bardziej na zachód w kierunku Jeziora Mietkowskiego.
7: Ten schemat ścieżek rowerowych połączeniem z linią 285 kolejową daje duże możliwości turystyczne dla nas jako dla gminy, ale też i gmin ościennych. Myślę, że to jest coś, co w przyszłości będzie jeszcze bardziej eksponowane właśnie na gminie Marcinowice, bo to są rzeczy, które dzisiaj są modne, myślę, i dosyć duża ilość mieszkańców, nie tylko naszej gminy, ale też i gmin zewnętrznych, chce w tym uczestniczyć.
6: Kiedy w takim takim razie będzie można bezpiecznie dojechać rowerem ze Świdnicy na Ślęże i nad Jezioro Mietkowskie? Wójt Lenin nie wyklucza, że uda się wybudować, spiąć i oznakować taką sieć dróg do wakacji 2030 roku. Z Marcinowic, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Raport skończymy kroniką policyjną. Lubińscy policjanci zatrzymali 33-letnią kobietę podejrzaną o liczne kradzieże. Chwilę później do komendy przyszedł mężczyzna, aby dowiedzieć się o dalszym losie swojej partnerki. Nie spodziewał się jednak, że on również zakończy wizytę w policyjnej celi, mówi Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
8: Podczas sprawdzania kobiety w policyjnych systemach okazało się, że jest ona osobą poszukiwaną. To jednak nie był koniec jej problemów. W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że 33-latka tego samego dnia ukradła z drogerii kosmetyki o łącznej wartości blisko 1000 zł, a ponadto jest podejrzana o liczne kradzieże popełnione nie tylko na terenie Lubina, ale także Polkowic i Głogowa. Łączna wartość skradzionego przez nią mienia została oszacowana na blisko 10 tysięcy złotych. Kobieta została zatrzymana i przewieziona do lubińskiej komendy. Chwilę później wydarzenia przybrały nieoczekiwany obrót. Do oficera dyżurnego zgłosił się mężczyzna, który chciał dowiedzieć się, co dzieje się z zatrzymaną 33-latką. W tym samym czasie do budynku wchodzili policjanci prewencji. Funkcjonariusze rozpoznali mężczyznę jako osobę poszukiwaną. Po jego wylegitymowaniu i sprawdzeniu w policyjnych bazach przypuszczenia szybko się potwierdziły. Mężczyzna również został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.
3: I tą informacją kończymy raport i zapraszamy na kolejny o 11.30.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama.
1: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
2: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
0: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Fotony mimo wszystko, kwadrans do godziny 11. Spoglądaliśmy przed momentem na prognozy pogody, no i będzie padać, będzie deszczowo, burzowo, no ale mimo wszystko są jakieś alternatywy, między innymi na przykład kino w Jeleniej Górze, Kinolot, które zaprasza...
1: Muzyczne Radio Lato.
0: I nie tylko Kinolot zaprasza, bo Jacek Rogulski także, ja także i w sumie całe Muzyczne Radio was zaprasza do Kinolot, bo zawsze w sobotę rozdajemy podwójne wejściówki. Dobrze powiedziałem?
2: Tak, wszystko się zgadza. To są prezenty.
0: Prezenty.
2: Od kina, od nas, dla naszych słuchaczy, którzy chcieliby dzisiaj na przykład wieczór spędzić w kinie. A chyba warto, bo rzeczywiście pogoda ma się zmienić. To nie tylko deszcz, ale także burza, gradobicie może się pojawić.
0: Do kina.
2: I do tego jeszcze porywisty wiatr. Tylko do kina, jakby co. A jeżeli ktoś jeszcze się nie zdecyduje, no to ma szansę. My będziemy rozdawać 3 podwójne wejściówki, ale zacznijmy od repertuaru na dziś i na jutro. Godzina 16.30 to właśnie ten film, Odyseja. Widowiskowa powieść inspirowana słynnym eposem Homera. Po zakończeniu wojny trojańskiej Odyseusz, król Itaki, wyrusza w drogę powrotną do domu ukochanej Penelopy i syna Telemacha, a po drodze spotka go mnóstwo najróżniejszych, mrożących nierzadko krew w żyłach przygód. Godzina 16.30, Odyseja, a o 19.45 ta propozycja dla widzów, którzy są miłośnikami trochę innych gatunków filmowych, o czym sobie nie mówimy. Carlo i Eliza wyjeżdżają do Maroka z przyjaciółmi, licząc na odpoczynek i nową energię. Podróż szybko odsłania jednak kryzysy w obu związkach, a bliska relacja Carla z nastoletnią Wittorią zaczyna niebezpiecznie komplikować sytuację. Dwa filmy, 3 podwójne wejściówki do kina Lot na dowolnie wybrany seans do wykorzystania dziś i jutro. Numer telefonu przypomnijmy jeszcze.
0: 75764646. Pod piątkę także można dzwonić. 3 zaproszenia, tak? Dobrze pamiętamy, więc odbieramy telefony. Kto pierwszy, ten lepszy. Zapisujemy i życzymy miłego weekendu w kinie Lot. To na pewno.
1: Muzyczne Radio. To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: I ponownie sięgamy po utwór, który polecamy waszej uwadze co godzinę. DJ Goya, Jason Derulo, Melody i Mi Chico.

A to nagranie z cyklu Best Of. Najlepsze z najlepszych w muzycznym radiu. It's Complicated i Mariah. Zbliża się godzina 11. My dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ja dziękuję, bo to z muzycznym radiem oczywiście trwa dalej. Klingon, Piotr Rubik do 11. Później Marta Wojtunik z wami. Sebastian Wysaczański. Dzięki, cześć, pa!

0: klasyczne Radio Lato. Na wakacjach. Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
2: Gargol, podaj się do płota.
3: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 11.
4: Czas na wiadomości.
6: Polacy w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Zabici i ranni po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie. Ponad setka polskich strażaków pomoże w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Dziś leci tam pierwsza grupa. Marcin Krzemiński. Nasi siatkarze zagrają w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni pokonali w sobotnim półfinale Słowenię 3-0. Rywali w walkę o wygraną nasi siatkarze poznają po południu o 13.30. W drugim półfinale USA zagra z Japonią. Finał i mecz o trzecie miejsce już jutro. Co najmniej 9 osób zginęło ostatniej nocy w wyniku ataków Rosji na Kijów, a kilkadziesiąt osób zostało rannych. W uderzeniach uszkodzona została m.in. ambasada Litwy, powiadomił prezydent Ukrainy.

0: gasić pożary tam, gdzie nie może dotrzeć ciężki sprzęt. Mamy półmetek wakacji, ale prawdziwe oblężenie mają prywatne kwatery w Zakopanem. Pokoje wynajmuje letnikom od pokoleń rodzina Marii Kukuc-Frączystej.
1: Goście dopisują, mimo syćko, mimo tych syćkich, nowoczesnych, pięknych hoteli, to się wracają do gaździny. Co im uważy, opowie coś i co posiedzi z nimi po urodzo, bo ludziom potrzeba drugiego człowieka.
2: Pani ma już takich stałych klientów, którzy do pani przyjeżdżają?
1: Tak, bywają tacy goście, co przyjeżdżają bez drugi, wracają do nas jako nasi przyjaciele.
2: I tego się nie kupi za dużo.
1: Tego się nie da rady kupić. Wbrew pozorom goroleniego dają ino o pieniądzach, widzą się przyjaźnie i te dudki schodzą na dalszy plan.
0: W Zakopanem zajętych jest 3/4 miejsc noclegowych.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u

0: Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: W końcu sobota, w końcu sierpień. Sierpień, który miał być na maksa słoneczny. No, na maksa słoneczny nie jest, ale odrobina słońca chociaż z nami jest. Marta Wojtunik, witajcie. 11 minut po godzinie 11, jak co sobotę. U nas oczywiście granie na życzenie. Już od godziny 9 polecamy wam wasze muzyczne propozycje. I teraz sięgamy po kolejną z nich, prosto z naszego radiowego Facebooka. Swoją drogą, podsyłać nam je możecie na naszego maila na emisja@muzycznaradio.pl. Możecie też dzwonić, numer 757-646-646, nagrać głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia albo napisać na naszym radiowym Facebooku, tak jak to zrobiła nasza stała słuchaczka Dorota, która dziś poleca Oddział Zamknięty.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: Nasz dzisiejszy hit typ już doskonale znacie, a piosenki dnia jeszcze nie, więc to odpowiednia pora, żebyście ją poznali. Lumina i Olala.

0: Purple Disco Machine i Something on My Mind.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Za 4 minuty godzina 11.30. Wtedy u nas oczywiście prognoza pogody i najnowsze informacje z regionu, a poczekamy na nie w towarzystwie waszej propozycji. Prosto z Wałbrzycha od Magdy Dawid Podsiadło.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Pierwszy dzień sierpnia na Dolnym Śląsku rozpoczął się dość deszczowo. Obecnie już tych opadów deszczu jest coraz mniej, jednak na dziś to jeszcze nie koniec. One wrócą do nas na pewno w godzinach popołudniowych i późno wieczornych. Pamiętamy, że obowiązuje cały czas ostrzeżenie dotyczące burz, które na pewno dziś na Dolny Śląsk zawitają. Jeżeli chodzi o termometry, te dziś w regionie maksymalnie wskażą 30 stopni, więc jest cały czas naprawdę ciepło. Zachmurzenie umiarkowane, ciśnienie w tendencji spadkowej na ten moment wynosi 1013 hektopaskali.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
5: Jak już usłyszeliśmy, dzisiaj upalny, ale i burzowy dzień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla Dolnego Śląska. Grzmieć i padać może między 13 a 22. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywisty wiatr do 95 km na godzinę, a punktowo nawet do około 110 km. Lokalnie spadnie też grad, temperatura maksymalna w regionie do 30 stopni Celsjusza, informują synoptycy. Przypominamy, że podczas burzy najbezpieczniej jest zostać wewnątrz budynku, jednak jeśli znajdziemy się na zewnątrz i zauważymy, że chmury zaczynają się piętrzyć i mają ciemną podstawę, jest to sygnał ryzyka rozwoju chmur burzowych. W takiej sytuacji należy uważnie obserwować otoczenie, żeby odpowiednio wcześnie znaleźć jakieś schronienie. Dalsze informacje. I Ząbkowice Śląskie, gdzie jeszcze w tym roku rozpocząć ma się przebudowa basenu letniego. To ostatni etap remontu miejskiego kompleksu sportowego, a pracą przygląda się Jacek Zych.
6: Pracą, co warto podkreślić, które rozpoczęły się już 4 lata temu. Przypomnę, że do tej pory najbardziej spektakularną ich częścią był zakończony w tym roku remont miejskiego stadionu piłkarskiego.
7: Skończyliśmy rolkowiskiem, czyli ostatnim elementem przebudowy. Trybuny, boisko sztuczne, więc wszystko w obiekcie sportowym jest już zrobione. W tej chwili kończymy modernizację Orlika. No i to, co teraz najważniejsze, to odbudowa otwartego basenu, który będzie uzupełnieniem krytego basenu.
6: Powiedział mi Marcin Orzeszek, burmistrz Ząbkowic Śląskich. Inwestycja nie była tania. Przebudowa stadionu Orlika i basenu letniego pochłonie łącznie ponad 80 milionów złotych. To tyle, co całoroczny budżet inwestycyjny całej gminy.
7: Tak, tylko bardzo dużo nam się udało pozyskać środków zewnętrznych, więc ten budżet gminy nie był taki bardzo mocno nadwyrężony. Oczywiście dokładamy, tak jak teraz otrzymaliśmy 18 milionów z Ministerstwa Sportu na odbudowę otwartego basenu, no ale dokładamy swoje 3 miliony, ale to jesteśmy w stanie, więc sobie pozwalamy na takie rzeczy, które będą służyły niesamowicie rozwojowi Ząbkowic Śląskich i aktywności naszych mieszkańców.
6: Ostatnim elementem sportowo-remontowej układanki ma być remont bieżni, a stadion i basen w Ząbkowicach Śląskich, jak większość obiektów sportowych na południu Dolnego Śląska, pochodzi jeszcze z 20-lecia międzywojennego. Obiekty wybudowano w 1923 i 27 roku. Od 4 lat przechodzą gruntowną modernizację. Z Ząbkowic Śląskich dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
5: A teraz ciekawa propozycja dla fanów aut z otwartym dachem. Międzynarodowy Dzień Cabrio to wydarzenie organizowane dzisiaj przez Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze we współpracy z Cabrio Loves. Impreza pod hasłem Kręci nas bezpieczeństwo i bezpiecznie z pasją razem łączy pokaz kabrioletów z edukacją w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, podkreśla Karol Kusibab, dyrektor Jeleniogórskiego WORT-u.
8: Połączmy miłość do kabrioletów z tym, co najważniejsze, bezpieczeństwem na drodze. Przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkowe wydarzenie, podczas którego będzie można zobaczyć spektakularny pokaz ratownictwa drogowego i wydobywania poszkodowanego z pojazdu poznać z bliska sprzęt Państwowej Straży Pożarnej z Jeleniej Góry, obejrzeć policyjne radiowozy i motocykle oraz porozmawiać z funkcjonariuszami Powiatowej Komendy w Jeleniej Górze. Nauczyć się ratować życia, pierwsza pomoc i obsługa defibratora. Przetestować symulator dachowania, alkogogle czy narkogogle. Podziwiać wyjątkowe kabriolety z całej Polski i porozmawiać z ich właścicielami, którzy dzisiaj właśnie odwiedzą Jelenią Górę. Nie zabraknie również wręczenia pamiątkowych dyplomów, m.in. dla najstarszego kabrioletu, najmłodszego kabrioletu, uczestnika, który pokonał najdłuższą trasę, najpiękniejszego kabrioletu oraz najmłodszego i najstarszego uczestnika kabriolów. Bardzo serdecznie zapraszam od godziny 11:00, kończymy o 14:00. Pamiętajmy, Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego, oddział regionalny w Jeleniej Górze.
5: A pomimo takiej niepewnej pogody, ten weekend jest niezwykle bogaty w wydarzenia. Dzisiejszą sobotę, 1 sierpnia, zdominują uroczystości patriotyczne związane z 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. W godzinę W, czyli o 17:00, w hołdzie dla warszawskich bohaterów zawiją syreny alarmowe. Przez minutę będzie słychać ciągły sygnał. O tej godzinie m.in. w Jeleniej Górze odbędzie się uroczystość upamiętniająca uczestników jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, mówi Michał Kryla z Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.
2: Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Spotkamy się 1 sierpnia w sobotę o godzinie 17:00 na skwerze Powstańców Warszawy przy ulicy Podwale, tuż obok muralu, aby wspólnie oddać hołd bohaterom i uczcić pamięć tych, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny. O godzinie 17:00 w mieście rozlegnie się również minutowy sygnał alarmowy. Sygnał ten ma charakter ćwiczebny i okolicznościowy, ale zachęcamy mieszkańców, aby o godzinie 17:00 zatrzymać się na chwilę na ulicy i oddać cześć bohaterom Powstania Warszawskiego.
5: To odbędzie się o godzinie 17:00. Miejmy nadzieję, że pogoda nie zepsuje tych uroczystości, ale zawsze mieć warto nadzieję. Kolejny raport o 12:30.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama.
1: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, piosenka na reszcie, to nagranie od Grzegorza z dedykacją dla pana Stanisława, dla Mili oraz dla żony Ilony. Pozdrawiamy. Męskie granie obecnie we Wrocławiu. Wczoraj niestety koncerty zostały przerwane ze względu na pogodę. Mamy nadzieję i trzymamy mocno kciuki, że dziś jednak Męskie granie da radę i usłyszą fani Męskiego grania na żywo tegoroczny skład orkiestry, bo jest po prostu świetny, jak było widać. W innych miastach naprawdę dają radę, a energii mają tyle, że naprawdę bardzo, bardzo dużo energii. Cieszymy się, że obecnie są na Dolnym Śląsku i mamy nadzieję, że dziś uda się i koncerty ze względu na burze, które niestety nadciągają na Dolny Śląsk, nie zostaną odwołane.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
1: Wracamy do bardzo przyjemnego letniego nagrania DJ Goya, Jason Derulo, Melody i Michiko.

0: El Diablo, propozycja od Karoliny, którą serdecznie pozdrawiamy. Dajemy wam znać, że 6 minut zostało do godziny 12 i przypominamy, że w Muzycznym Radiu cały czas trwa program Free Time. Jest to konkurs, w którym do wygrania w tym tygodniu jest voucher dla dwóch osób do Pałacu Paulinum w Jeleniej Górze. Wystarczy wysłać SMS pod numer 7248, powtarzam, 7248. Koszt takiego SMS-a to 2,46, no i w tym SMS-ie napiszcie jakąś interesującą odpowiedź na pytanie, dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum. Czekamy jeszcze na wasze SMS-y. Dziś, tuż przed godziną 13, będzie rozstrzygnięcie tego konkursu, więc osoby, które już wysłały taki SMS, niech lepiej mają dziś przy sobie telefon blisko.
1: Best of, to co najlepsze w Muzycznym Radiu.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
2: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 12.
0: Czas na wiadomości.
4: Burze i upały. Spytamy, jak radzić sobie z kapryśną pogodą. Potem nie najlepszy bilans półmetku wakacji w Tatrach. Będzie też trener naszych siatkarzy.
5: Zagraliśmy bardzo fajny mecz,
4: który dał finał Ligi Narodów w Chinach. Marcin Krzemiński, a na początek pomysły na wysokie temperatury.
6: Nie wiem, wietrzyć.
7: Giełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
8: Myślę sobie, że już takich upałów, jakie były, to nie będzie.
4: No jednak dziś powyżej 30 stopni na południu, w centrum i we wschodniej Polsce, na południowym wschodzie nawet 37 stopni. Tam alerty najwyższego 3 stopnia. Niemniej dominują dziś burze. W większości kraju to alerty 2 stopnia. Jutro i w poniedziałek od upał mamy odpocząć. Nie najlepsze pierwsze wakacyjne podsumowania z Tatr. Ponad 200 turystów potrzebowało pomocy ratowników od połowy czerwca. Wśród najpoważniejszych zdarzeń były upadki z wysokości, ciężkie urazy i skomplikowane akcje w trudnym terenie. 2 zdarzenia były śmiertelne. Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Jego uczestnicy powstali do walki, żebyśmy dziś mogli się cieszyć wolnością, mówi premier Donald Tusk.
9: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna

0: grbić. Teraz Polacy czekają na finałowego rywala. Zagrają z USA lub Japonią. Ten półfinał o 13.30 dziś, a walka o złoto jutro o tej samej porze.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Vox. Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to odlewia, tanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie

0: trzech z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
1: Doskonale. Kupujemy.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Gargol, podaj się do plota!
6: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Majorka. Propozycja od Grzegorza z Irlandii. Pozdrawiamy.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: 13 minut po godzinie 12. Muzyczne Radio Lato. Przypominamy, że trwa program Best Of, który połączony jest oczywiście z waszymi muzycznymi propozycjami. Bardzo jesteśmy ciekawi, jakie nagranie chcielibyście jeszcze usłyszeć w sobotę. Do godziny 13 sięgamy po nie bardzo chętnie. Podsyłajcie więc nam je na naszym radiowym Facebooku. Dzwońcie numer 757-646-646. Nagrywajcie głosówki w aplikacji Muzycznego Radia albo po prostu napiszcie do nas maila na emisja@muzycneradio.pl.
1: Muzyczne Radio Best Of. Najlepsze z najlepszych.
0: Mamy pierwszy dzień sierpnia, ważna data w historii Polski. Dziś obchodzimy 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wy również pamiętacie o tym ważnym wydarzeniu dla Polski w swoich muzycznych propozycjach. Przypominamy, godzina 17, godzina W, a w propozycjach pojawiła się piosenka Miasto, utwór nagrany do filmu Miasto 44. Propozycja od Mateusza.
2: Był kiedyś inny świat,

0: Glockenbach, Norma Jean Martin i Anthem.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Propozycja od Krzysztofa z Wrocławia, który życzy wszystkim, żeby ta pogoda dziś jednak była dla nas łaskawa. I z dedykacją dla Doroty takie oto nagranie z lat 80. Yellow i Pinball Cha-Cha.

0: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skansen w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skansen, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętaka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
5: Adrian, młody mężczyzna, żonaty, ojciec dwójki dzieci. Od wielu miesięcy ciężko choruje. Ma za sobą wszystkie możliwe w kraju terapie. Po pewnej poprawie stanu zdrowia choroba powróciła. Jednak nadzieję na powstrzymanie agresywnego schorzenia daje nowatorska terapia, wykorzystująca fale elektromagnetyczne. Jej koszt jest bardzo duży, a rodzina i znajomi nie udźwigną ciężaru wydatków. Adrian ma dla kogo żyć i pokłada nadzieję w ludzkiej ofiarności. Wpłaty prosimy kierować na adres pomagam.pl Szymaniak Adrian Walka z guzem. Pomagam.pl Szymaniak Adrian Walka z guzem.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Dziś na termometrach na Dolnym Śląsku maksymalnie zobaczymy 30 stopni. Do tego przypominamy, że dość trudne warunki pogodowe nas czekają. Od godziny 13 będzie obowiązywało ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące burz, którym miejscami mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a nawet grad. Warto się na to przygotować. Jeżeli chodzi o ciśnienie, ono jest w tendencji spadkowej. Na ten moment wynosi 1013 hektopaskali. Jakość powietrza jest bardzo dobra, a zachmurzenie coraz to większe na Dolnym Śląsku obecnie jest umiarkowane.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
7: Strażak z Wałbrzycha wylatuje do Hiszpanii gasić pożary lasów. Weźmie udział w międzynarodowej misji w ramach unijnego mechanizmu wsparcia. Polscy ratownicy stanowią wyspecjalizowaną grupę do walki z ogniem w trudnym terenie.
8: Na misję na Półwysep Iberyjski jedzie cała grupa strażaków z Dolnego Śląska, w tym jeden właśnie z Wałbrzycha. Pierwszy etap trasy to Wrocław i punkt koncentracji. Stamtąd cała grupa wyleci specjalnym samolotem do Hiszpanii.
9: Do punktu koncentracji, czyli do Wrocławia, udaje się tak naprawdę dwóch strażaków, jeden rezerwowy, w razie gdyby ten pierwszy, że tak powiem, za nie mógł, no bo tam będą testowani pod kątem zdrowotnym i przygotowania. I jeden z nich wylatuje 1 sierpnia, 10 dni, 11 sierpnia wraca i będzie to wymiana rotacyjna.
8: Powiedział brygadier Arkadiusz Kleban, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Polscy strażacy wejdą w skład specjalistycznej grupy GFFF w Wrocław. Będą gasić pożary w bardzo trudnym terenie, przy bardzo wysokiej temperaturze powietrza, często ręcznie, za pomocą tłumnic w miejscach niedostępnych dla pojazdów.
9: Sprawność fizyczna musi być tu na najwyższym poziomie, bo tak jak pan powiedział, ci strażacy działają, że tak powiem, ręcznie. Tak? Ten sprzęt, który mogą wziąć na plecy i do ręki, to tym sprzętem się posługują. Oni są tworzeni do tego, żeby działać w takich miejscach, gdzie samochód nawet nie może dojechać, a strażak na nogach może dojść, czyli w takich miejscach, gdzie są jakieś wzgórza czy gęsto zalesione lasy. I tak rzeczywiście potwierdzam, to jest wyspecjalizowana grupa, można powiedzieć, takich komandosów do gaszenia takich specjalnych pożarów.
8: Łącznie do Hiszpanii wyleci grupa 40 strażaków z całego województwa dolnośląskiego. Wśród nich znajduje się właśnie ratownik z jednostki w Wałbrzychu. Na koniec warto dodać, że misja jest całkowicie dobrowolna, mimo to chętnych do udziału w niej było więcej niż dostępnych miejsc. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Ostatnio informowaliśmy o pracach archeologicznych prowadzonych na zamku w Bolkowie. Dzisiaj zapowiadamy kolejne takie działania, bo przez 10 dni, licząc od niedzieli, archeolodzy wspomagani przez wolontariuszy będą działać w podziemiach Legnickiego Zamku. Mają prowadzić kolejny etap inwentaryzacji i dokumentacji detali architektonicznych.
10: Chodzi o detale pochodzące z badań profesora Jerzego Rozpędowskiego prowadzonych na terenie Zamku Piastowskiego. Specjaliści przyjrzą się również elementom architektonicznym z Legnickiego Starego Miasta, wyburzonego w latach 60. minionego wieku. To druga edycja projektu pod nazwą Zapisane w kamieniu, dzieje Zamku Piastowskiego w Legnicy. prowadzone przez Fundację Archeologiczną Archeo. W minionym roku udało się zinwentaryzować 301 fragmentów kamiennych ozdób pochodzących z zamku i części rozebranej legnickiej starówki. Narodowy Instytut Dziedzictwa docenił działania fundacji i w tym roku także udzielił wsparcia tym działaniom. Na uczestników akcji, która potrwa do 12 sierpnia, czekają warsztaty, wykłady i wycieczki, pozwalające poszerzyć wiedzę o historii i dziedzictwie kulturowym. Wolontariusze nauczą się również prowadzenia dokumentacji zabytków oraz podstaw modelowania 3D. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: Raport kończymy zapowiedzią wielkiego wydarzenia. Mistrzostwa Europy w płukaniu złota ruszają w niedzielę w Złotoryi. Do sportowej rywalizacji na terenie Zalewu Złotoryjskiego stanie ponad 340 zawodników, nie tylko z Europy, bo formuła turnieju ma charakter otwarty, mówi Zbigniew Soja, wielki mistrz Bractwa Kopaczy Złota.
2: Są to otwarte mistrzostwa Europy, uczestniczą w nich również kraje spoza Europy. Z najdalszych zakątków przyjechali do nas z Nowej Zelandii, z Kanady, dokładnie z 18 krajów. Nasi zawodnicy przede wszystkim organizują te mistrzostwa, ale mamy dość sporą reprezentację. Są różne konkurencje, oficjalne konkurencje to są profesjonaliści, profesjonalistki, juniorzy, drużyny dwuosobowe, trzyosobowe, pięcioosobowe oraz drużyny narodowe. Do tego są przewidziane różne konkurencje nieoficjalne, to jest amatorzy, którzy startują po raz pierwszy w takich zawodach. Dzieci z asystą, czyli dzieci takie malutkie, startują z rodzicami i bardzo widowiskowa konkurencja, na którą serdecznie zapraszam, to jest płukanie nocne. Przede wszystkim liczymy na dobrą zabawę i wyniesienie z tej Złotoryi jak najlepszych wrażeń, a wynik zobaczymy, co przyniesie. Trzymamy kciuki.
7: Przypomnijmy, wszystkie wydarzenia mają charakter otwarty i nie są biletowane. Zmagania zawodników śledzić będzie można przez cały tydzień od 2 do 8 sierpnia. To wszystko w sobotnich raportach regionalnych Muzycznego Radia. Przypominam także o ostrzeżeniu meteorologicznym, które obowiązuje od godziny 13 na Dolnym Śląsku. Mogą pojawić się gwałtowne burze z opadami deszczu, nawet gradu, a także może tym wszystkim zjawiskom towarzyszyć porywisty wiatr. Warto o tym pamiętać, a ja zapraszam na najbliższe informacje z regionu na antenie Muzycznego Radia już w poniedziałek rano. Do usłyszenia.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros, Kid Deni, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Durasound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Po reklamie.

kąt u ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Wracamy do świetnego nagrania, w nim DJ Goya, Jason Derulo, Melody i Mi Chico i dajemy znać, że już za moment rozstrzygnięcie naszego konkursu Free Time. Kto wysyłał SMS, niech koniecznie patrzy na telefon, czy przypadkiem do niego zaraz nie zadzwonimy.

0: Sponsorem konkursu Free Time jest Pałac Paulino.
1: Wracamy do naszego konkursu Free Time. Przez cały tydzień mogliście wysyłać do nas SMS-y z odpowiedzią na pytanie, dlaczego chcielibyście spędzić weekend w tym wyjątkowym miejscu, w Perle i Ozdobie Jeleniej Góry, czyli w Pałacu Paulinum. Ten obiekt oczywiście doskonale znają mieszkańcy Jeleniej Góry, ale okolic też na pewno kojarzą. Pałac położony jest na szczycie parkowego wzgórza, niemal w centrum miasta Jeleniej Góry. Naprawdę stamtąd można przejść się przyjemnym spacerkiem do samego centrum. To neorenesansowa rezydencja myśliwska, która kusi gości wykwintną restauracją serwującą potrawy kuchni staropolskiej i europejskiej, salami konferencyjnymi, stylowymi pokojami i apartamentami. Tak jest, właśnie do tego wyjątkowego miejsca dziś mogliście wygrać voucher. I dziś wygra na pewno jedna osoba. Nie martwcie się, za tydzień również rozdajemy voucher do właśnie tego miejsca, a już teraz dzwonimy do Renaty, która mamy nadzieję, że odbierze telefon. Sygnał jest, to już jest pierwsza dobra wiadomość. Czekamy na...
2: Halo, halo?
1: Halo, dzień dobry, Marta Wojtunik, Muzyczne Radio. Czy mamy Renatę po drugiej stronie?
2: Tak, dzień dobry, dzień dobry.
1: Czy już domyślasz się, w jakiej sprawie dzwonimy do ciebie dziś?
2: Tak, oczywiście, chyba wygrałam w konkursie.
1: No chyba tak, chyba tak. Dobrze myślisz, dokładnie. Powiedz nam, skąd jesteś?
2: Jestem ze Świebodzic.
1: Okej, okay, czyli nie tak blisko Jeleniej Góry, więc będzie to na pewno fajny weekend. Pozwól, że przybliżymy SMS-a, którego do nas wysłałaś, swojego zwycięskiego SMS-a.
2: O, bardzo miło, słucham.
1: Blisko, a jednak tak daleko. Dawno nie odwiedzałam Jeleniej Góry, to byłaby świetna okazja, by pobuszować z mężem w rejonie. Okej, okay, czyli wiemy, że już również mąż dzisiaj ma powody do świętowania, bo właśnie jego zabierzesz ze sobą.
2: Tak, zabiorę, jeszcze o tym nie wie, ale jak najbardziej, tak.
1: Okej,
2: okay, czyli z mężem.
1: Super, czyli dobre informacje dla ciebie i dla męża. No i powiedz, co byście chcieli w tej Jeleniej Górze fajnego zobaczyć?
2: No wiesz, ja tak myślałam bardziej zwiedzić rynek. Ja przyjeżdżam, nie jest tak daleko. Naprawdę to jest dość blisko, ale no jakoś od lat nie było okazji, żeby zajechać bardziej w głąb Jeleniej Góry.
1: No to teraz będzie taka świetna okazja. Spędzicie sobie weekend w Pałacu Paulinum, a tam czeka na was spokój deluxe, śniadania, kolacje. I do tego możliwość korzystania z sauny fińskiej, sauny tureckiej, ze strefy fitness, czyli też po takim porządnym spacerze, że po rynku Jeleniej Góry będziecie mieli też czas na relaks. Brzmi chyba bardzo dobrze, co?
2: Bardzo dobrze to brzmi, ale mam dobry weekend, super, bardzo dobre wieści.
1: Bardzo się cieszymy, zostań tutaj z nami, już za moment dogadamy szczegóły, jak odebrać ten voucher, a wam dajemy znać, żebyście koniecznie dalej wysyłali do nas SMS-y, bo konkurs Free Time się nie kończy, za tydzień również ktoś, tak jak Renata, wygra właśnie voucher do Pałacu Paulinum.
0: Sponsorem konkursu Free Time był Pałac Paulino.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Za 3 minuty godzina 13 i kończy się nasze sobotnie wydanie Grania na życzenie. Już jutro o godzinie 9 będziemy też chętnie sięgać po wasze muzyczne propozycje, a już za moment zapraszamy was na najnowsze notowanie listy top30.pl. Tam usłyszycie najlepsze, najnowsze polskie numery. Nie może was zabraknąć, a na zakończenie Grania na życzenie propozycja od Piotra Ira. Dobry czas.

0: Krakowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
1: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 13.
3: Czas na wiadomości.
5: Są pierwsze skutki wichur i burz. Powiemy gdzie. Wrócimy też do obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego. UEFA zadowolona z decyzji FIFA o porzuceniu planu sprzedaży udziału w rozgrywkach. Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Po południu najmocniej może zagrzmieć na Dolnym Śląsku, na Pomorzu i w części Wielkopolski. Tam ostrzeżenia drugiego, czyli średniego stopnia. A już teraz deszcz leje m.in. w zachodniopomorskiem. Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Jak informuje rzecznik zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Dariusz Szacht, od rana są już pierwsze skutki wichur i burz w tym regionie.
7: Większość z tych interwencji dotyczyła wypompowania wody z zalanych posesji. W 2 przypadkach strażacy usuwali również skutki silnego wiatru, a więc złamane i połamane konary i gałęzi drzew.
6: Kolejne burze są jeszcze przed nami, zwłaszcza po południu.
5: Do tego może wiać do 110 km na godzinę, niewykluczony również grad. Front burzowy powinien opuścić Polskę wieczorem. Pierwszych 35 strażaków wyleciało z krakowskiego lotniska Belice do Hiszpanii, by wspomóc tamtejsze służby w walce z pożarami lasów. W sumie ponad

0: Ambasador Rose dodał, że powstanie warszawskie inspiruje do walki o wolność. UEFA zadowolona z decyzji FIFA o porzuceniu planu sprzedaży udziałów w najważniejszych piłkarskich turniejach, w tym w Mundialu. Jednocześnie w wydanym oświadczeniu Europejska Federacja stwierdziła, że władze Światowej Centrali straciły jej zaufanie i zażądała pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które stały za, tu cytat, tajnymi planami i przyspieszonymi procedurami.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
2: Jak zawsze w sobotę po godzinie 13 czas na konkretną dawkę najnowszych polskich hitów i to tych najlepszych. Marta Wojtunik, witajcie. Czas na kolejne notowanie listy top30.pl.
3: Top30.pl.
1: Nowość.
2: Zaczynamy od nowości. Na miejscu 30 dziś Martyna Wrochna i Kasztanowce.

0: Reklama.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Zaprasza salon MG Ultima Auto w Galerii Wiktoria w Wałbrzychu.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
3: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
6: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: Też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Po reklamie.
14: Top30.pl. Na wakacjach.

0: ciągle jestem. Przona na liście top30.pl już swój debiut ma za sobą, ale z piosenką Nowy jest na naszej liście po raz pierwszy na miejscu 29.
1: Top30.pl Nowość.
0: Kolejna nowość to nagranie, które już na pewno doskonale kojarzycie, chociażby z Hit Planety. Kasia Sienkiewicz, która szykuje się do premiery, która mamy nadzieję, że już będzie w tym roku, swojego pierwszego solowego albumu. Wcześniej tworzyła razem ze swoim bratem w zespole Kwiat Jabłoni. To Nie o Mnie to kolejny singiel, który zapowiada jej nadchodzące solowe wydawnictwo. Polecamy wam w roli nowości na miejscu 28.

0: Artur Rojek, gruby mały singiel, który zapowiada nadchodzącą płytę Artura Rojka. Dostaliśmy właśnie takie nagranie i dodatkowo duet z Dawidem, czyli piosenkę Yeti. Dodatkowo oczywiście wraz z premierą płyty będzie trasa koncertowa, bardzo osobista, tak z tego co widzimy po mediach społecznościowych Artura Rojka. Jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, to we Wrocławiu wystąpi 25 października.
1: Wakacje na top30.pl.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Spadnij! Będzie odlotowo!
1: Zogerlitz, Citauerstrasse 43, www.naszemyślnikzo.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to, odlewia tanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
3: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Po reklamie. Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
7: Dzień dobry, tutaj Natalia Grosiak. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Głos, który oczywiście znamy z projektu Micro Music. Natalia Grosiak, gdyby ktoś pytał, bardzo ładnie napisana piosenka z ciekawymi porównaniami i z bardzo ciekawą perspektywą. Miejsce 25.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: Czas na premiery. Dziś cztery nagrania przedstawimy Wam premierowo na liście Top30.pl. Przed nami utwór od artysty, którego już z muzycznego radia możecie kojarzyć. W trio Zippy Ogar, po prostu Kajtek i Boron w piosence Co ja wiem. To właśnie Borona z tego projektu możecie kojarzyć. Piosenkę Co ja wiem polecaliśmy Wam i na Hitplanecie, i na liście Top30.pl. Ona sobie naprawdę na tych listach dobrze radziła. Głosowaliście na te nagrania bardzo chętnie i mamy nadzieję, że na nowe nagranie Borona również chętnie będziecie głosować. Dziś jako premiera koniecznie dajcie nam znać, co sądzicie o nagraniu Co w rodzinie nie zginie.
2: Top30.pl.

0: mrozu nie ma miejsca jak dom. Nie ma takiego drugiego artysty jak właśnie on. Świetne nagranie, nie ma miejsca jak dom. Bardzo przyjemne, idealne na takie letnie dni. Raczej takie bardziej słoneczne, no dziś ze słońcem ten dzień za dużo wspólnego nie ma, ale nagranie nie ma miejsca jak dom. Już od kilku dobrych notowań na liście top30.pl jest z nami i niestety już widać, że powoli się z nią żegna. Ostatnio na miejscu 11, dziś na miejscu 24.
1: Wakacje na top30.pl.
0: Patrzymy na kolejne miejsce 23. Młody W na moment.

0: top30.pl na wakacjach.
1: Siemanko, tu Ania
2: i Piotr, czyli zespół Sahiel.
1: Pozdrawiamy słuchaczy polskiej listy hitów top30.pl i muzycznego radia. Codziennie

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Wakacje na top30.pl.

0: Hania Kuzimowicz, polska debiutantka oraz Kaira, artystka, którą znamy głównie z takich hitów jak Sour czy Upgrade, czyli artystka, która śpiewa zazwyczaj w języku angielskim. No to dlatego, że ona ma korzenie polskie, ale wychowała się w Chicago, w Stanach Zjednoczonych. No i wczoraj na swoich mediach społecznościowych Kaira dała znać, że chciałaby jeszcze jakąś piosenkę po polsku nagrać. To był ich wspólny duet Szkoda na to West, a Kaira jeszcze po polsku chciałaby zaśpiewać, ale dała znać, że czyta komentarze, że ten polski nie jest taki ładny, jak powinien być. Moim zdaniem brzmi naprawdę bardzo dobrze, ale tak dawali jej do zrozumienia internauci i wczoraj opublikowała filmik, jak idzie do logopedy, który pokazuje jej, jak lepiej mówić po polsku. No więc w takim razie na liście top30.pl już szykujemy się na jej solową piosenkę po polsku. Obecnie z piosenką Szkoda na to West są po raz drugi dziewczyny Hania Kuzimowicz i Kaira i lądują na miejscu 21.
1: Top30.pl.
0: Kolejny będzie młody i zdolny romantyk. Sam o sobie tak mówi, że jest niepoprawnym romantykiem. Wiktor Waligura, to jest to.

0: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Wracamy do naszych premier. W premierach Lato i Burza, bo Filip Lato wydał nagranie właśnie o tytule Burza. Czy mogło być bardziej adekwatnie, patrząc na prognozy pogody dla Dolnego Śląska? Chyba nie. Burze już zaczynają towarzyszyć nam na Dolnym Śląsku. Porywisty wiatr, dodatkowo jeszcze takie ulewy i miejscami nawet może pojawić się grad. Pamiętajcie o tym, że właśnie takie ostrzeżenie obowiązuje dziś do późnych godzin wieczornych. A my wracamy do listy top30.pl, wracamy do dzisiejszej burzowej, a jednocześnie letniej premiery. Filip Lato, Burza.
2: Wakacje na top30.pl.

0: Dawid Podsiadło na Błysk. Piosenka o miłości, ale trochę też o sprzątaniu, więc na sobotę idealnie. Najczęściej w sobotę chyba się sprząta. Tak to już, taka to już polska tradycja. Na Błysk Dawid Podsiadło ostatnio na miejscu 13, dziś zalicza delikatny spadek na miejsce 17.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: Kolejna będzie dziewczyna, która dopiero co debiutuje, ale w internecie robi naprawdę potężne liczby, bo bardzo fajnie pisze piosenki, ma fajne, lekkie pióro i one są takie bardzo zrymowane, a jednocześnie nie są to takie banalne rymy. Kunicka, rozlałam mleko. Cichy, cichy, cichy.

0: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 14.
1: Czas na wiadomości.
3: Za chwilę apel prezydenta dotyczący rozliczania zbrodniarzy wojennych. Już blisko 70 ofiar kryzysu migracyjnego w Ceucie. Srebro polskich wioślarzy w Mistrzostwach Europy we Włoszech. Marcin Krzamiński. Prezydent Karol Nawrocki apeluje o skuteczne rozliczanie i karanie zbrodniarzy wojennych i dyktatorów. Prezydent mówił o tym podczas oddania hołdu ofiarom rzezi Woli, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. To właśnie na warszawskiej Woli podczas pierwszych dni Powstania Warszawskiego hitlerowcy wymordowali ponad 50 tysięcy cywilów, w tym kobiety i dzieci.
4: Żaden z tych barbarzyńców, którzy mordowali i wydawali polecenia, nie poniósł odpowiedzialności. Świat nie będzie, drodzy Państwo, lepszy, jeśli dyktatorów, morderców i zwyrodnialców nie będzie rozliczał z tego, co zrobi. I wówczas po roku 1945 i dziś, w XXI wieku.
3: W czasie walk i masowych egzekucji dokonywanych przez hitlerowców w Powstaniu Warszawskim zginęło 180 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy. Rośnie liczba ofiar kryzysu migracyjnego na granicy między Ceutą, hiszpańską eksklawą w Afryce Północnej, a Marokiem. Według rządu zginęło w sumie 67 osób. Wśród ofiar znaleźli się zarówno ludzie, którzy utonęli, jak i ci, którzy zginęli w pani

0: biskup Mirosław Ziętarski i Konrad Domański zdobyli we włoskim Varese srebrny medal Mistrzostw Europy w konkurencji czwórek podwójnych. Triumfowali Niemcy, a na trzeciej pozycji finiszowali Chorwaci. To pierwszy medal polskiej reprezentacji wywalczony w tych zawodach.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
2: Top30.pl.
1: Propozycje.
3: Wracamy do naszego dzisiejszego spotkania z najlepszymi polskimi, najnowszymi hitami. Zaczynamy tę drugą część naszego spotkania od propozycji, a w propozycjach cały czas Męskie Granie Orkiestra 2026 i piosenka Tańcze, która dziś, mamy nadzieję, wybrzmi na żywo na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, bo właśnie tam obecnie zatrzymuje się Męskie Granie.

0: Go Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Ski & Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram.

0: I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Wakacje na top30.pl.

0: Ola Kendra, Bój się Boga, dziewczyno, to nagranie cały czas w górę na liście top30.pl. Dziś leci na miejsce 14.
1: Top30.pl.
0: Dla odmiany dziś w dół z miejsca 8 na 13 leci Sarsa. Czy będziemy się pamiętać?

0: Martyna Baranowska, Dreszcze, na miejscu 12.
1: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: Już za moment otworzymy topową dychę naszego dzisiejszego lądowania, ale zanim to jeszcze zaglądamy do naszych premier. Zostały nam tam dwa naprawdę bardzo fajne nagrania, warte waszej uwagi. Zaczynając od nowości od zespołu Manchester. Na pewno doskonale ten zespół znacie. Lubię Twoje włosy, to między innymi ich jeden z naprawdę wielkich hitów. My chętnie po ich repertuar sięgamy, zwłaszcza w paśmie Best Of, tylko najlepsi z najlepszych, a teraz cieszymy się, że na liście top30.pl możemy przedstawić wam premierowo ich nowe nagranie. Kochać to za mało.
1: Top 30.pl.

0: Reklama.
1: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marx, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
2: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
1: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie.
3: Wakacje na top30.pl.

0: Aleksander Szalonek i piosenka Skacz, która bardzo skutecznie podbija naszą listę top30.pl. Obecnie znajduje się właśnie z tym przebojowym nagraniem na miejscu 10.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: My lecimy na miejsce 9 i robimy to w towarzystwie BRO, świetnego artysty, który jest odpowiedzialny za taki hit jak Jeszcze Będzie Pięknie. Jego najnowsze nagranie to Wychowany w Polsce, na które chętnie głosujecie. Swoją drogą cały czas możecie głosować na swoje ulubione hity na top30.pl na naszej stronie muzyczneradio.pl. Wychowany w Polsce, miejsce 9.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam? Nagranie lądujące w naszym dzisiejszym notowaniu na miejscu 8.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: Zbliżamy się do tych najwyżej notowanych dziś polskich hitów, ale zanim to, to jeszcze przyszedł czas na ostatnią z naszych dzisiejszych premier. Nagranie bardzo ciekawe, które już swoją premierę w muzycznym radiu miało, już swoją premierę na Hitplanecie również miało, ale na liście top30.pl jeszcze tego nagrania wam nie polecaliśmy, a musimy to zrobić, bo jest ono po prostu świetne. W tym nagraniu Vixen, to już mówi samo za siebie, ten artysta wydaje bardzo często bardzo hitowe, bardzo przebojowe piosenki. I w tym przypadku nie jest inaczej. Jego najnowsze nagranie to Spadaj. Nagranie, które on promował po prostu spadając z nieba, a dokładnie skacząc ze spadochronem z bardzo wysokiej wysokości. Adrenalina naprawdę bardzo duża, ale to nie było tak, że on po prostu na swoich mediach społecznościowych powiedział: hej, dzisiaj skaczę ze spadochronu, promując swoje nagranie. On to nagrał i on to opublikował na swoim Instagramie. Koniecznie sprawdźcie, nagranie bardzo, bardzo przyjemne. Na pewno duża adrenalina, to jest pewne, no bo niecodziennie skacze się po prostu z nieba. Polecamy wam dzisiaj w roli premiery nowe nagranie od Vixena, Spadaj.
1: Top 30.pl.

0: Zalia i Tylko kochaj mnie. Pierwsze jej solowe wydawnictwo po bardzo dobrze przyjętym albumie Serce. Ta artystka bardzo ma przed sobą jeszcze cały czas pracowite lato. Lipiec był pracowity, sierpień będzie na pewno równie pracowity dla niej, ponieważ cały czas gra w orkiestrze męskiego grania. Dziś konkretnie zagra na Dolnym Śląsku, zagra we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że zagra, bo patrzymy na prognozy pogody i jednak zbliżają się te chmury burzowe na Dolny Śląsk. Trzymamy kciuki za tych, którzy wybierają się dziś na męskie granie, żeby nie powtórzyła się sytuacja z dnia wczorajszego, czyli po prostu przerwanie koncertów. Organizatorzy też zachowali się naprawdę bardzo w porządku, ponieważ dali znać osobom, które kupiły karnet na ten piątkowy koncert, że mogą przyjechać do innych miast na te piątkowe koncerty lub jeśli nie kupowali karnetu na dzisiejszy dzień, to mogą skorzystać z tego i pójść sobie również dziś na koncerty. Zalia, Tylko kochaj mnie, dziś na miejscu siódmym, a my już za moment sprawdzamy, co dziś dzieje się na samym szczycie listy top30.pl.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity. Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy Leśnej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Gargol, podaj się do plota.
1: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
3: Po reklamie.

0: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Kuba i Kuba, stygnie lato. Wciąż na tych najwyższych miejscach, ale nie na tym najwyższym miejscu. To nagranie ląduje na miejscu czwartym, czyli spada z miejsca pierwszego. Sprawdzamy więc, jakie hity meldują się dziś, 1 sierpnia, na podium listy Top30.pl. A jest to zespół Leniwiec. W końcu udało się im skoczyć na podium, konkretnie na miejsce trzecie z piosenką Skalaw. Nieco wyżej Gips i Go For Mami, ostatni dzień lata, to na miejscu drugim, a na miejscu pierwszym po raz kolejny. To nic dziwnego, to nagranie jest naprawdę świetne. Świetny skład tegoroczny męskiego grania. Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino i piosenka Nareszcie, którą zakończymy nasze dzisiejsze notowanie. Kolejne już za tydzień po godzinie 13. Marta Wojtunik, dzięki za dziś, dobrej soboty, do usłyszenia.
2: Wakacje na top30.pl.

0: wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie. I od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 15.
2: Czas na wiadomości.
4: Opalanie plus leki, za chwilę o niezbyt bezpiecznym połączeniu. Potem aktualny bilans po trzęsieniu ziemi w okolicy Neapolu. Będzie też o największym aparacie fotograficznym świata. Marcin Szamiński. W wielu regionach dziś burzowo, ale na południowym wschodzie nie odpuszczają upały. Wysokim temperaturom często towarzyszy także intensywne promieniowanie słoneczne. Lekarze przypominają, opalanie i równocześnie przyjmowanie niektórych antybiotyków może być niebezpieczne, mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz.
5: Chodzi przede wszystkim o to, że jeżeli zażywamy pewne leki i wystawiamy się na działanie słońca, to wtedy rzeczywiście to podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, pędzące, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
4: Do takich leków należą niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy też oskrzeli. Gorące dziś też we Włoszech. Tam czwarta tego lata fala ekstremalnych upałów. Miejscami jest ponad 40 stopni. Dziś czerwony alarm oznaczający zagrożenie dla całej ludności obowiązuje w 19 miastach, między innymi w Rzymie, Florencji czy Palermo. W poniedziałek takich miast ma być 25. Pozostajemy we Włoszech. Kilkadziesiąt wstrząsów wtórnych po wczorajszym trzęsieniu ziemi w okolicach Neapolu. Epicentrum wstrząsu o magnitudzie 4,7 znajdowało się w rejonie pól flegrejskich. 21 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko. Zniszczone zostało wiele budynków. To było najsilniejsze od dekad trzęsienie ziemi w tym rejonie. Z kolei w wielu regionach Grecji, w tym w okolicach Aten, strażacy walczą z silnymi pożarami, których przenoszenie się ułatwiają porywiste wiatry. Dziś władze kraju ogłosiły alarmy dla kilku regionów i ostrzegły przed ekstremalnym ryzykiem pożarów lasów w Attyce i na Eubei. Codzienną obserwację nieba rozpoczął największy aparat fotograficzny świata. Stoi w Chile, waży 3 tony, urządzenie będzie obserwować kosmos. Naukowcy liczą, że pomoże odkrywać nowe asteroidy i lepiej przewidywać zagrożenie dla Ziemi. W projekcie biorą udział także polscy specjaliści.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Pożegnaliśmy lipiec, pożegnaliśmy zatem najcieplejszy miesiąc w roku, ale w sierpniu też jeszcze będzie gorąco, synoptycy nam to obiecują. Dzisiaj pierwszy dzień tego drugiego wakacyjnego miesiąca i mamy Światowy Dzień Karmienia Piersią. Mamy również w kalendarzu taki dzień, który chyba dla nas Polaków jest bardzo ważny, Dzień Pamięci Warszawy i połączony z nim Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Mamy również Międzynarodowy Dzień Cabrio, czyli świętują ci państwo, którzy samochodami bez dachu się poruszają, w lecie oczywiście mają do tego prawo i jaką przy tym przyjemność. Pozdrawiamy i poniekąd również zazdrościmy, jeżeli oczywiście takimi samochodami po Dolnym Śląsku, czy też w innych rejonach naszego kraju i świata się poruszacie. Międzynarodowy Dzień Alopecji. Co to takiego alopecja? To jest takie schorzenie polegające na tym, że nie wszędzie mamy włosy tam, gdzie chcielibyśmy mieć, czyli jest to tak zwane łysienie plackowate. Niektórzy po spojrzeniu w lustro teraz mogą się szczerze uśmiechnąć, no tak. Niektórych rzeczywiście to łysienie dotyka, ale są też tacy, którzy uważają, że właśnie ten deficyt włosów sprawia, że mężczyzna staje się bardziej męski. I oby rzeczywiście coś w tym było. No i jeszcze Światowy Dzień Musztardy mamy. Jeżeli ktoś już musi, bo inaczej się udusi, kupić takiego hot doga na stacji benzynowej, no to zawsze lepiej panią lub pana przy kasie poprosić nie o ketchup, nie o sos tysiąca wysp, tylko właśnie o musztardę, bo podobno jest dużo zdrowsza. No to zdrowia życzymy wszystkim bez wyjątku i miłego słuchania muzycznego radia w ciągu najbliższych godzin do 20. Zapraszam, Dawid Wencel. Dzień dobry.
1: Lato
2: z muzycznym radiem. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio. Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne. Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
2: Po reklamie.

0: Kobiece są gorące, no to teraz gorące, bo wakacyjne newsy ze świata muzyki.
1: Muzyczne radio. Wracamy do Was z kolejnymi muzycznymi nowalijkami, zatem posłuchajcie, co jest i będzie grane w muzycznym radiu. Loud Luxury, Meduza i Bryska zaprezentują swoje najnowsze piosenki, zatem sprawdźcie szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News 3210. Startujemy! Elektroniczny projekt Meduza prezentuje nowy, nagrany wspólnie z Khalidem singiel Weekend. Utwór skupia się na przedstawieniu intensywności rodzącego się uczucia. To współczesna klubowa piosenka o miłości, w której słoneczny groove i swobodny klimat deep house'u stanowią tło dla charakterystycznego wokalu Khalida. Artysta oddaje emocje towarzyszące rozwijającej się relacji, konieczności znajdowania kompromisów i rozdarciu między różnymi pragnieniami. Współpraca z Khalidem była niesamowitym doświadczeniem od początku do końca, mówią członkowie Meduzy. To artysta, który przywiązuje ogromną wagę do każdego szczegółu. Obserwowanie jego zaangażowania w studiu było naprawdę inspirujące. Jednocześnie jego naturalny talent sprawił, że cały proces twórczy przebiegał niezwykle swobodnie. Możliwość pisania i tworzenia z jednym z ulubionych artystów to wspomnienie, które zostanie z nami na zawsze. Wspólnie włożyliśmy w ten utwór całe serce i mamy nadzieję, że słuchacze usłyszą szczerość oraz emocje obecne w każdej, w jego sekundzie, dodali artyści. Pozostajemy przy klubowych dźwiękach. Loud Luxury prezentują nowy singiel One Call Away. Energetyczny utwór łączy charakterystyczne dla kanadyjskiego duetu taneczne brzmienia z chwytliwą melodią i wakacyjnym klimatem. Andrew Fadick i Joe DePace po raz pierwszy zaprezentowali One Call Away podczas swojego największego dotychczas koncertu w rodzinnym Toronto. Wyprzedany występ w amfiteatrze zgromadził ponad 16 tysięcy fanów, którzy od razu podchwycili refren nowego utworu. Dzięki charakterystycznemu połączeniu house'u, popu i hip-hopu, Loud Luxury od lat należą do najpopularniejszych duetów elektronicznych na świecie, regularnie występując na największych festiwalach, takich jak choćby Tomorrowland, Ultra Music Festival czy Lollapalooza. One Call Away już do posłuchania na wakacyjnej playliście Muzycznego Radia. Music News. Teraz Bryska, zatem zaglądamy na nasze muzyczne podwórko. Po poruszającym utworze Gęsty Dym artystka prezentuje kolejny, niezwykle osobisty numer. Echo Echo to dynamiczna kompozycja napisana w języku angielskim, która łączy wciągający, pełen pulsującej energii beat z absolutną szczerością przekazu. Najnowszy singiel artystki nie jest opowieścią o idealnym świecie. To autentyczny zapis trudnych emocji i wewnętrznych napięć, które większość z nas na co dzień stara się ukryć przed otoczeniem. Bryska po raz kolejny udowadnia, że posiada niezwykły dar przekładania skomplikowanych stanów psychicznych na muzyczny język popu najwyższej próby. To na koniec łapcie kolejne wakacyjne premiery. Yolanda Bikulu z nowym utworem Doyena, Morten i David Guetta, La Revolution i wspomniani przed momentem Loud Luxury z najnowszym singlem One Call Away. Tyle na teraz, dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do miłego. Muzyczne radio. Music News. Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia,
0: która bardzo spokojnie się zaczyna, ale jeśli mieliście okazję już usłyszeć ten utwór na naszej antenie, a dzisiaj na pewno mieliście okazję, bo pojawia się u nas bardzo często jako piosenka dnia, no to wiecie, że za chwilę zrobi się trochę szybciej. To Lumina i Oh La La. Yeah.

0: Lumina i Oh La La, nasza piosenka dnia, a teraz już utwór, który znamy od lat 80. Wtedy powstała ta pierwotna wersja, a na początku lat 2000 DJ Bobo wylansował właśnie ten utwór.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym

To Meghan Trainor, Getting Girl. A jeżeli wy jesteście z Muzycznym Radiem dzisiaj po raz pierwszy, bo korzystając z okazji odwiedziliście Dolny Śląsk, być może Karkonosze, być może Góry Izerskie, no to bardzo się cieszymy, że trafiliście na naszą bardzo przebojową falę, bo jak sami słyszycie, tutaj festiwal prawdziwych wakacyjnych hitów jeszcze do godziny 17, czyli te przeboje, które lubicie, które znacie, no i które chętnie sobie przypominacie. To były początki lat 2000, Akcent i French Kiss. Taką piosenkę właśnie wtedy wylansowali, a my dzisiaj sięgamy właśnie po taki utwór, który na pewno kojarzyć może się ze słońcem, z wakacjami, no i z dobrymi nastrojami. Teraz Akcent, za chwilę Ale Farben i prognoza pogody.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
3: Jeszcze w kwietniu 23-letnia Klaudia z Wałbrzycha odbywała studia w Pekinie. Dotąd pełna energii, utalentowana, ciekawa świata kobieta w krytycznym stanie zdrowia została przyjęta do szpitala. Wkrótce po powrocie do Polski zaopiekowali się nią lekarze z 4. Wojskowego Szpitala we Wrocławiu. Stwierdzono u Klaudii m.in. stan po ostrym zapaleniu otrzewnej, perforację dwunastnicy, ciężkie zapalenie płuc, padaczkę. Przed kobietą dalsze badania, bardzo kosztowne leczenie i rehabilitacja. Na stronie internetowej matka Klaudii pisze: bardzo pragnę zobaczyć, jak córka wraca do zdrowia, jak realizuje swoje marzenia. Proszę, pomóżcie mi ją uratować. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl Klaudia Uciechowska, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Klaudia Uciechowska, myślnik, zbiórka charytatywna.
4: Pogoda. Niektórzy na pewno wiele daliby za to, żeby taka pogoda pozostała z nami jak najdłużej i taka temperatura niezbyt męcząca, ale bardzo letnia. Od 23 do 26 stopni dzisiaj, jutro od 25 do 26, czyli bardzo podobnie, w poniedziałek już cieplej, od 30 do 33, a we wtorek podobno apogeum upałów, 35-36 stopni. Najbliższe dni będą bezdeszczowe, ale dzisiaj jeszcze może popadać i mogą też pojawić się miejscami burze. W czasie burz wiatr może zawiać dość mocno, wieje dzisiaj z północnego zachodu, biometr mamy niekorzystny, ciśnienie powoli rośnie, ale jutro podobno zacznie spadać.
5: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
4: No to teraz niech te muzyczne wspomnienia będą wakacyjne, plażowe i takie bardzo nadbałtyckie. Jak co

0: Ależ to był hit. Robin Schulz i One with the Wolves. To piosenka, która jakiś czas temu gościła na listach przebojów, gościła również na naszej hit planecie. I przypominamy ją wam w festiwalu hitów wśród tych najlepszych i jakże wakacyjnych utworów.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. W najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer,
0: który proponujemy wam w porze obiadowej i gwarantujemy, że jeżeli dzisiaj na stół został podany schabowy, no to ten utwór będzie smakował równie wyśmienicie, tyle że skonsumujemy go już teraz swoimi uszami. Offenbach, Be Mine.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Aha, aha, a Pate i Rose, która zasłynęła przede wszystkim właśnie tym utworem, i Bruno Mars, który zasłynął wieloma przebojami, w tym również i tym w towarzystwie właśnie koreanki Rose. 16 i Twoja Lawa teraz tak bardzo letnio i po polsku.

0: Lato
1: z muzycznym radiem. Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559, www.topsteel.com.pl.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja.

0: muzyczne Radio Lato. Przez całe wakacje w muzycznym radiu. Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 16.
1: Czas na wiadomości.
3: Śledczy wrócili do miejsca, gdzie w czwartek spadła rosyjska rakieta. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach, są ofiary śmiertelne. Za chwilę też mieszkańcy stolicy o bohaterach powstania warszawskiego. Marcin Szamiński. Prokuratorzy z Lublina wrócili dziś na miejsce wybuchu rosyjskiej rakiety do Tarnawy Kolonii. Śledczy zabezpieczyli tam wiele jej fragmentów, ale dziś uznali, że brakuje im jeszcze jednego kluczowego. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Szczegółowa analiza zabezpieczonych elementów dokonana w laboratorium wykazała konieczność odnalezienia jeszcze jednego fragmentu, a chodzi o jeden ze sterowników. Ze względu na specyfikę terenu oraz prawdopodobieństwo, że poszukiwany element może znajdować się na znacznej głębokości, podjęto decyzję o rozszerzeniu obszaru poszukiwań. Na miejscu jest w tej chwili m.in. żandarmeria wojskowa, mówi prokurator Marcin Kozak.
5: Formalnie śledztwo w kierunku artykułu 173 kodeksu karnego, a więc sprowadzenia zagrożenia katastrofy w luchu powietrznym, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu wielkich rozmiarów.
4: Jeśli fragment nie zostanie odnaleziony, prace będą kontynuowane także w niedzielę, ale już wtedy z użyciem specjalistycznego sprzętu do skanowania powierzchni.
3: Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Dziś doszło do dwóch śmiertelnych wypadków. Turysta zginął po upadku ze szlaku w rejonie Granatów. Z kolei taternik poniósł śmierć podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego szczytu. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Od rana w stolicy trwają obchody przy pomnikach oraz tablicach pamięci o walkach o niepodległość.
6: Należy się pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego, bo to jest docenianie ich ofiary.
7: Trzeba też uczcić pamięć ich przede wszystkim, no bo jednak po coś walczyli dla Warszawy i dla generalnie całej Polski też.
3: Mówią mieszkańcy stolicy. Za godzinę, punktualnie o 17:00, godzinę W oznajmi wycie syren alarmowych. Będzie je można usłyszeć nie tylko w Warszawie, ale też innych polskich miastach. Pech Filipa Marchwińskiego. Podczas treningu doznał poważnej kontuzji kolana. Wypożyczony niedawno z włoskiego Lecce do Krakowi, raczej nie zagra do końca sezonu. Trwa druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Dziś m.in. wyjazdowy mecz mistrza Polski Lech Poznań, który w fatalnym stylu kilka dni temu odpadł z walki o Ligę Mistrzów, zmierzy się w Krakowie z Beniaminkiem Wieczystą. Pierwszy gwizdek o 17:30.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
8: Ale akurat tej piosenki, która rozpoczyna tę godzinę naszego muzycznego spotkania, słuchaliśmy nie tylko w wakacje, nie tylko latem, ale również jesienią, zimą i wiosną. Velvet Ragdown tu, chociaż trzeba przyznać, że po raz pierwszy usłyszeliśmy ją już w latach 80., kiedy na swojej płycie umieścił ją Eddie Grant i wtedy rzeczywiście była to chyba wakacyjna piosenka. Ale posłuchajmy w tym właśnie coverze Ragdown tu i Velvet.

0: Lato
1: z muzycznym radiem. Reklama.
2: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
4: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
5: Po reklamie.

Ależ dawno tej piosenki nie słyszeliśmy. W latach 90. grupa Lizar oprócz przeróbki Ciągle pada wyśpiewała również taką piosenkę. Wysłuchajcie tej historii. No to teraz wysłuchajcie Big City Life. Takie przypomnienie od Madafix.

0: dostępnym radiu.
1: Tego słucha się głośno.
2: Oj tak, głośno, żeby rytmu nie zgubić i żeby w tańcu kroków nie pomylić, bo teraz rzeczywiście będzie bardzo tanecznie, o czym świadczy sam tytuł. Dance.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Gargol, podaj się do płota.
2: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
3: Po reklamie. Pogoda.
4: Od czasu do czasu w niektórych miejscowościach Dolnego Śląska dzisiaj może jeszcze popadać deszcz, lokalnie dość intensywnie, ale te opady już będą powoli zanikały. Jutro bez deszczu, pojutrze również, ale temperatura zacznie wzrastać. Dziś od 23 do 26, jutro bardzo podobnie, ale w poniedziałek już 30-33, we wtorek nawet 36 stopni. Później znów będzie robiło się trochę chłodniej, ale te upały od czasu do czasu będą nam na pewno doskwierały. Ciśnienie powoli dzisiaj rośnie, jutro już będzie spadać, wiatr umiarkowany z północnego zachodu, biometr dzisiaj niestety nie sprzyja.
5: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
4: A teraz wspomnienia zaprowadzą nas w stronę pewnego musicalu, który dawno temu był bardzo popularny, nosił nazwę Hair i właśnie w tym musicalu ta piosenka stała się olbrzymim przebojem.

0: Lato
1: z muzycznym radiem.
2: Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po reklamie.

0: przed wami kolejny wyjątkowy numer.
1: A wyjątkowy chociażby z tego powodu, że wielu artystów na całym świecie pragnie mieć tę piosenkę w swoim repertuarze, nagrywa, umieszcza na listach przebojów i jednym z tych artystów jest również Max Oazo, który sięgnął właśnie po ten utwór grupy Bonnie M i Sunny.

W wakacyjnym festiwalu hitów dominują piosenki letnie, słoneczne i nawet jeśli śpiewają o słońcu zachodzącym, no to też przecież to słońce, prawda? When the sun comes down i R.I.O. A teraz zabieramy was w słoneczną krainę razem z czerwonymi gitarami. Wezmę cię ze sobą. Wezmę

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
2: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
0: Po reklamie. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 17.
0: Czas na wiadomości.
4: Cześć i chwała bohaterom. Dziś 82. rocznica Powstania Warszawskiego. Pożary w Europie są dobre informacje z Francji. To Amerykanie będą rywalami naszych siatkarzy w finale Ligi Narodów. Marcin Krzemiński. Warszawa zatrzymała się, by uczcić swoich bohaterów. Chwilę temu o 17 w godzinę W zawyły syreny. Nie tylko w stolicy. Stanęły samochody i komunikacja miejska. Powiewa tysiące flag zgromadzeni w centrum Warszawy. Tłumnie oddali hołd także czerwonymi racami. Dziś mieją 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamięć o walczących wciąż jest żywa.
5: Najważniejsze? Wdzięczność, szacunek do nich. Myślę, że to jest ważne dla następnych pokoleń, żeby tą historią też żyć.
4: Zwłaszcza, że żyjących powstańców warszawskich, jedynych pozostałych świadków historii, jest z roku na rok coraz mniej. Obecnie już tylko 225. Większość mieszka w stolicy, a ponad 30 przebywa za granicą. Ukraińskie drony trafiły w 3 rafinerie ropy naftowej w Baszkiri na wschodzie europejskiej części Rosji oraz w stacje radiolokacyjne w kraju krasnodarskim na południowym zachodzie, poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Są to zakłady, które przerabiają miliony ton ropy naftowej w ciągu roku, napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Całkowicie opanowany, trwający od ponad tygodnia pożar w departamencie Żyrondy w południowo-zachodniej Francji. Większość z ponad 220 tysięcy ewakuowanych prewencyjnie turystów i mieszkańców wróciło lub wróci wkrótce do domów i miejsc zakwaterowania. Z kolei trwający od wczoraj nowy pożar w departamencie Var na południu Francji dotąd zniszczył około 1250 hektarów w rejonie góry Gros-Bézillon. Według francuskich władz rejon ten z powodu spodziewanego wiatru będzie strefą bardzo wysokiego ryzyka do późnego wieczora. To Amerykanie będą rywalami naszych siatkarzy w finale Ligi Mistrzów w chińskim Ningbo. Stany Zjednoczone wygrały półfinałowe starcie z Japonią 3-2. Rano z kolei przypomnę, biało-czerwoni, którzy bronią zeszłorocznego tytułu, pokonali Słowenię 3-0. Finał rozgrywek jutro o 13:30.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
6: A po 17:00.
0: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
6: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
0: Hit Planeta. Startuje na dobre.
7: Na pewno nie jest to dobra wiadomość, że dzisiaj mamy pierwszy dzień sierpnia, że lipiec za nami, że jesteśmy już na półmetku wakacji i teraz będziemy odliczać do ich końca. Chociaż nie, akurat do tego odliczać nie będziemy, będziemy odliczać do miejsca pierwszego od 40 jak zawsze na Hit Planecie. I tak się umówmy, nie będziemy przypominać, że te wakacje będą za jakiś czas się kończyły, bo na razie jeszcze trwają i to trwają w najlepsze, tak jak trwać będzie dzisiejsze lądowanie na planecie pełnej hitów w sobotnim, bardzo weekendowym jakże przebojowym, jak zawsze, wydaniu. Będą nowości, będą premiery, no i będą oczywiście te utwory, na które zawsze chętnie oddajecie głosy. Jak wysoko się znajdą wasi ulubieńcy? Przekonacie się na pewno w ciągu 180 najbliższych minut, bo do 20:00 wakacyjne wydanie Planety Pełnej Hitów, na którą już teraz was gorąco zapraszam i mam nadzieję, że będziecie z nami, będziecie aktywni i obecni do samego końca dzisiejszego zestawienia. Dawid Wencel, witajcie!
6: Hit Planeta.
0: Rodzą się potężne hity.
7: Zaczynamy od pierwszej propozycji z poczekalni. To Thomas Gray i Heaven.

0: Takie właśnie utwory gramy wam prosto z poczekalni. Alan Dixon, Fred Lennox, Monte i Lea Black. To właśnie to nagranie, które jeszcze słyszycie. Work for it, a wcześniej po wiadomościach Thomas Gray i Heaven, również z naszej muzycznej rezerwy.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Teraz w telegraficznym skrócie przypomnienie tego, co działo się wczoraj podczas piątkowego lądowania Hit Planety. Miejsce trzecie, bardzo przebojowe, z nowej płyty grupa U2 i nagranie Street of Dreams.

0: To chyba nie jest zaskoczenie, że to nagranie krąży po pierwszej dziesiątce, a nawet po pierwszej trójce, jak się okazuje. Wczoraj na miejscu drugim właśnie ten mega hit ostatnich tygodni, The Bauza i I Wanna. To jest właśnie to nagranie, które wczoraj zdobyło największą liczbę waszych głosów i znalazło się na pierwszym miejscu piątkowego lądowania. Usual, David Guetta i French Montana, Shine.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Zaprasza salon MG Ultima Auto w Galerii Wiktoria we Wałbrzychu.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Po reklamie.
6: Hi guys, it's Rihanna.
7: Hey everyone, this is Mons Samrlove.
8: Hello Poland, it's Katy Perry here.
9: Hi guys, my name is Sam Walker.
10: Witajcie moi kochani, tutaj Magda Wójcik z zespołu Goja. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia. Hit Planeta.
11: Odliczenie zaczynamy od miejsca 40. Tutaj mamy
12: nowość
13: na Hit Planecie.
11: To Moti i All Summer With You.

0: Niebywały wręcz sukces odniosła ta piosenka na planecie pełnej hitów, bo pojawiła się przecież w zestawieniu jeszcze przed wakacjami. Niektóre utwory wypadają po kilku dniach, inne po kilku tygodniach, a ta trzyma się miesiącami. Dzięki waszym głosom oczywiście. Dzisiaj na 38. Gibbs i Go For Money.
1: Hit Planeta.
2: Tutaj rodzą się potężne hity.
0: No proszę, a niektóre piosenki goszczą w poczekalni i nie mogą trafić do zestawienia. Głosów wciąż za mało, ale przypominamy raz jeszcze. Human i Free Like the Wind.

0: Home.
1: Już sama nazwa z rubryki Wykonawca, czyli Adriatyk, uruchamia naszą wyobraźnię i dzięki niej widzimy na przykład wschodnie wybrzeża Włoch albo wybrzeża Chorwacji. Coming Home, fantastyczny utwór, dzisiaj uplasował się na 37.
2: Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was. Po reklamie.
3: Hello there, I'm Marco.
4: Hello, and I'm Floor. We are from Nightwish.
5: Hello, Manila. We are the Cranberries.
6: Hey, Soul. It's Lars Ulrich from Metallica.
7: Hi, I'm Ellie Goulding.
8: Hello, Poland. It's Richard Judge here, and I want to send you big greetings for all the listeners at Hit Planet Air, Mizuchno Radio. Hit Planet Air.
2: Najnowsza lista w Polsce.

0: Lunax, Felix Samuel i Still Waiting na 36. A teraz informacje ze świata muzyki.
1: Muzyczne radio. Music News startują z przytupem i już teraz zabierają Was do świata najnowszych piosenek. Natalia Zastępa, Jenny i Oskar Cyms pochwalą się nimi już za moment, zatem witamy, pozdrawiamy i zachęcamy do pozostania z nami. Tomek Dudkiewicz i Music News 3210 start. Zaczynamy od nowego singla Natalii Zastępy. Po nocach to kolejny utwór z zapowiadanych piosenek na ten muzyczny rok. Ostatnim singlem urodziny wokalistka rozprawiła się z przeszłością, żeby teraz ruszyć na poszukiwania kogoś, z kim można dzielić rozkwianą codzienność. Jak mówi tekst piosenki, utwór po nocach to wołanie o uwagę, miłość i obecność. Autorką tekstu i kompozytorką jest Natalia, która przy tym utworze współpracowała z Kamilem Durskim. Napisałam tę piosenkę zainspirowana moim znajomym, mówi Natalia Zastępa. Długo obserwowałam jego starania w próbie poznania kogoś wyjątkowego. Zauważyłam natomiast, że im dłużej szukał, tym bardziej oddalało go to nawet od siebie samego. Presja to słaba doradczyni. Coraz częściej chęć znalezienia tej jedynej osoby zamienia się w życie w transie, co ukazują słowa refrenu powtarzane na okrągło niczym mantra, dodaje artystka. Pozostajemy przy polskich piosenkach. Oskar Cyms otwiera nowy muzyczny rozdział. Singiel Bez końca to zapowiedź jego trzeciego albumu. To bez wątpienia najbardziej dojrzały numer w dorobku tego artysty. Piosenka Bez końca to gęsty, elektryzujący singiel o relacji, która całkowicie przejmuje kontrolę i nie daje o sobie zapomnieć. Oskar do tego utworu podchodzi bez kompromisu. Stawia na surową charyzmę, organiczne brzmienie i tekst, który dojrzale gra niedopowiedzeniami. Zamiast analizować, wciąga słuchacza w bezkompromisowy muzyczny żywioł i czystą chemię. Gęsta atmosfera piosenki Bez końca wciąga i nie puszcza do ostatniego dźwięku, zostawiając słuchacza z poczuciem niedosytu i chęcią ponownego wciśnięcia przycisku play. Ten numer to wyraźny sygnał, że nadchodzący krążek będzie przełomem w karierze artysty, pokazem dojrzałości, wyrazistego stylu i odwagi do sięgania po głębsze, bardziej bezkompromisowe środki wyrazu. Oskar Cyms nie tylko otwiera nowy muzyczny rozdział, ale wręcz dyktuje w nim własne, mocne muzyczne zasady. Music News. Na koniec Jenny, która zaprezentowała nowy utwór Less Than A Lover. Artystka określa piosenkę jako muzyczny hołd dla lata i opowieść o relacji, która wymyka się prostym definicjom. Nowy singiel został napisany przez samą artystkę. Tekst opowiada o więzi z kimś, kto jest kimś więcej niż tylko przyjacielem, ale jednocześnie jeszcze nie ukochaną osobą. W piosence artystka opisuje emocje towarzyszące takiej niejednoznacznej relacji, od ekscytacji po zagubienie. Pod względem muzycznym utwór Less Than A Lover pokazuje Jenny z nieco innej strony. Wokalistka sięga po subtelniejsze, alternatywno-popowe brzmienie, łącząc charakterystyczne brzmienie gitary, retroklawisze oraz bardzo, bardzo delikatny wokal. To tak zupełnie na koniec premiery. Te gorące, jak najbardziej wakacyjne, muzyczno-radiowe. Łapcie je już teraz. Tiesto i Caleb Arredondo, Echo Sax Final. Boris Brejszaj, MC Flipside, Dirty Beat i Cat's Eye z utworem Animal. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego. Muzyczne radio. Gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Ciekawe, czy słyszeliście już o tym DJ-u pochodzącym ze Szkocji? Być może tak, bo na rynku muzycznym działa już od wielu lat, ale fakt faktem, że rzadko umieszcza nagrania na listach przebojów. Dzisiaj swoich sił próbuje. Z poczekalni gramy Wam premierowo I Disappear Again to Kevin McKay.

Nie będziemy oceniać, która wersja lepsza, czy wersja Dido, czy może Cladigal. Obie mają swój urok i bardzo się cieszymy, że wciąż ten utwór White Flag jest obecny na Hit Planecie. Dzisiaj na miejscu 35. Reklama. Uniwer Auto nie

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
3: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
4: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
5: Po reklamie.
6: Hi, I'm Dennis Goldin.
7: Cześć, tu Beata.
8: Hey, this is Mike from Linkin Park.
9: Hello, my dears, I'm Anuszka.
10: Hey, I'm Felix Yin, and you're listening to Hit Planeta.
11: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Za nami miejsce 34 to SDSE The Art of Letting Go, a teraz już czas na 33 tutaj.
1: Nowość
2: na Hit Planecie.
0: Paul Oakenfold, Markus Schulz, ale nie oni przede wszystkim będą w tym nagraniu słyszalni. Przede wszystkim słyszalna będzie Grace, wokalistka, która tutaj w tym utworze użyczyła swojego głosu i już za chwilę ją, jak również tych panów w roli producentów na pewno usłyszycie. Utwór nosi tytuł Not Over Yet i gramy wam dziś po raz pierwszy na Hit Planecie.
2: Hit Planeta.
3: Hey, I am Markus Schulz and this is High Planeta on Muzyczne Radio.

0: lądujemy na pozycji numer
1: 31, czyli kończymy czwartą dziesiątkę z tą panią.
2: Cześć, z tej strony Kasia. Słuchacie muzycznego radia i nowej piosenki.
1: Kasia Sienkiewicz, to nie o mnie.

0: Niewątpliwie najsłynniejszą postacią na rynku muzycznym z tej rodziny jest Jakub, czyli Kuba Sienkiewicz, wokalista elektrycznych gitar, ale w świecie medycznym znany jako ceniony neurochirurg. Natomiast dzieci Kuby Sienkiewicza, czyli Kasia i Jacek, znani z zespołu Kwiat Jabłoni, w tym momencie solowo, przynajmniej Kasia solowo, z tym nagraniem umieściła swój utwór na planecie pełnej hitów.
1: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: No to czas najwyższy otworzyć trzecią dziesiątkę, a otwieramy bardzo przebojowo, bo to Cheat Codes i Miles Away. Headlights up.

0: Sam Feld, Keep on Rising na 29.
1: Wakacje na Hit Planecie.
2: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl. Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 18.
3: Czas na wiadomości.
4: Syreny, dzwony i zaduma. Kolejna rocznica powstania warszawskiego. Uwaga na burze, alerty dotyczą większości kraju. Skierowanie przez internet. Od dziś dostęp do kolejnych specjalistów. Marcin Krzamiński. Przejmujący, ale jednocześnie symboliczny i ważny dźwięk syren, co roku wybrzmiewający w godzinie W, czyli o 17, i przypominający o ważnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zabiły też dzwony, Warszawa zatrzymała się na minutę, by oddać hołd uczestnikom zrywu. To już 82. rocznica powstania. Bardzo się cieszyliśmy, że Warszawa nareszcie będzie wolna. Tak godzinę W wspomina powstaniec Bogdan Bartnikowski.
5: Wszyscy wylegli na ulicę. Było bardzo dużo ludzi, no i był wielki entuzjazm. Wszyscy się bardzo cieszyli, naprawdę płakali, że nareszcie będziemy wolni, nareszcie Warszawa będzie wolna. Wszyscy się cieszyli.
4: Powstanie trwało 63 dni, zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. Zmieniamy temat. Wciąż w większości kraju aktualne. Pogodowe ostrzeżenia przed burzami. W większości kraju to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. To oznacza też ulewy, silny wiatr i miejscami grad. Alerty nie dotyczą tylko południowo-wschodniej części kraju oraz północnego zachodu. Śledczy wznowili poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii w Lubelskiem. Chodzi o jeden z fragmentów obiektu. Prokurator zaznacza, że nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia. Od dziś łatwiej można zapisać się do lekarza przez internet. Do systemu e-rejestracji dołączają kolejne poradnie specjalistyczne, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
6: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
4: Pacjenci mogą umawiać wizyty przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. Oczywiście tradycyjne formy też są nadal dostępne.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: A po 18:00
3: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
1: Tak gra Hit Planeta.
3: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
0: Kolejną godzinę otwieramy oczywiście poczekalnią i tym nagraniem Kilimandżaro i Stambul.

0: Trochę house'owych rytmów na planecie pełnej hitów. Nagranie nosi tytuł Hermano, The Cube Guys i Jababa. Czy dacie im szansę? Hit Planeta to poniekąd taki trochę wasz muzyczny, codzienny dom, więc wy decydujecie, które utwory wpuszczacie właśnie do zestawienia. Czy The Cube Guys i Jababa znajdą się wśród najlepszych waszym zdaniem? Wszystko wyjaśni się już wkrótce, za moment podliczymy wasze głosy i sprawdzimy również, czy zagłosowaliście na tę pierwszą propozycję, czyli Kilimandżaro i Stumble.
1: Wakacje na Hit Planecie.
2: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po reklamie.
8: Hey guys, I'm Kaigo.
9: Hey guys, I'm Zara Larsson.
10: Hey, it's Martin Garrix.
11: Hi everybody, this is Lia Ru.
12: Hey everybody, my name is Klaas and this is Hit Planeta on Muzyczny Radio.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: Gorący, ale wyśpiewany w języku dla wielu z nas obcym, bardzo obcym, chyba po hiszpańsku. Joven Salvaje, Benny Blanco, to 24.

0: jest kolejna. Gorąca premiera na Hit Planecie.
1: No tego na Hit Planecie to jeszcze nie grali. Martin Garrix i U2. Taka nietypowa kolaboracja. U2, które ostatnio zaskakuje fantastycznymi przebojami z nowej płyty, tym razem w towarzystwie Martina Garrixa z nagraniem Fireflies.

0: pozycji numer
1: 21 i utwór, którym kończymy trzecią dziesiątkę. Something Good. Czy będzie to coś dobrego muzycznie? Na pewno będzie to nawet dobry czas. Good Time.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
1: który nosi tytuł Wychowany w Polsce. Uplasował się dzisiaj na miejscu 19, a kto wykonuje ten utwór, to chyba bardzo dobrze wiecie. Zresztą ten pan przedstawi się sam.
2: Cześć, z tej strony BRO. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia. A już teraz przed wami mój najnowszy singiel. Wychowany w Polsce.

0: to tutaj. Rodzą się potężne hity.
1: Czyli znowu taka subtelna i niezobowiązująca propozycja do kolejnych lądowań. Zagłosujcie, jeśli się spodoba. Perfect Pitch i Dancing on Fire. I wanna go here.

0: U nas na miejscu 16 Tiffany Ayres i Vertigo, więc miejsce 15 pojawi się tuż przed wiadomościami z kraju i ze świata o 19, a później odliczanie zaczniemy w kolejnej godzinie od miejsca 14 i do pierwszego wszystkie utwory w całości. Na pewno na planecie pełnej hitów usłyszycie, a teraz jeszcze ta piosenka, która przed serwisem się zmieści, nosi tytuł Never Stop the Party, a z panem chętnie przywitamy się właśnie teraz.
1: Hello, I'm DJ Antoine, I'm sending you a big hello to all Hit Planeta fans.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 19.
1: Czas na wiadomości.
3: USA i Polska w finale siatkarskiej Ligi Narodów. Potem sprawdzimy, jak mają się prywatne kwatery na Podhalu. Najpierw jednak rocznica Powstania Warszawskiego. Marcin Krzemiński. Na minutę Warszawa zatrzymała się, by oddać hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego i ofiarom niepodległościowego zrywu. W godzinę W punktualnie o 17 rozległo się wycie syren i bicie dzwonów. Samochody, tramwaje i autobusy oraz piesi wstrzymali ruch. Na Placu Zamkowym mieszkańcy utworzyli ogromny znak Polski Walczącej. Tysiące osób zgromadziło się także na Rondzie Dmowskiego.
4: Tak długo jak pamiętamy, tak długo ta historia ma dla nas znaczenie.
5: Dziadek walczył w Powstaniu Warszawskim i jesteśmy mu to winni.
3: Kiedy wybiła godzina W, syreny zawyły nie tylko w stolicy. Podobny sygnał oddający hołd powstańcom rozległ się w większości polskich miast. Polscy siatkarze pewni co najmniej srebrnego medalu Ligi Narodów. Obrońcy trofeum jutro zmierzą się z USA. Dziś w chińskim Ningbo rozbili Słowenię 3-0.
6: Graliśmy bardzo, bardzo dobre środkówki na bardzo wysokim poziomie, specjalnie na zagrywce. A oczywiście potem było dużo łatwiej zorganizować bloki obrony, ale myślę, że zagraliśmy bardzo fajny mecz.
3: Mówi trener biało-czerwonych Nikola Grbić. Walka z USA o złoto jutro o 13:30. Ważne dla wybierających się nad morze. Zakaz kąpieli obecnie obowiązuje w 7 kąpieliskach. 5 z nich znajduje się w Darłowie, a 2 w Gdańsku. Zakazy wprowadzono m.in. z powodu bakterii E. coli. Mamy półmetek wakacji, ale prawdziwe oblężenie mają prywatne kwatery w Zakopanem. Pokoje wynajmuje letnikom od pokoleń rodzina Marii Kukuc-Frączystej.
7: Goście dopisują, mimo syćko, mimo tych syćkich nowoczesnych, pięknych hoteli, to się wracają do gaździny. Co im uważy, opowie coś i co posiedzi z nimi po urodzą, bo ludziom potrzeba drugiego człowieka. Bywają tacy goście, co przyjeżdżają bez drogi, wracają do nas już jako nasi przyjaciele.
3: W Zakopanem zajętych jest 3/4 miejsc noclegowych.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
8: A po 19:00
1: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
8: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
1: Kolejną mocno nową propozycją do listy.
9: Z poczekalni Tobi Romeo i Fly High.

0: Bardzo przebojowa ta dzisiejsza poczekalnia. Zagłosujcie zatem na ten utwór, który spodobał wam się bardziej. Albo Tobi Romeo i Fly High, a może bardziej przypadła do gustu ta piosenka, którą usłyszeliście przed chwilą. H Connect, Winner, Let It Be True.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.
6: Hi, this is Marnik.
7: Cześć, tu Dominika Sojda.
8: Hey, hi, hello, everybody. This is Heinen Klein.
9: Witam, tutaj Gromi.
10: Hey, my name is Dallas K. And this is Hit Planeta on Muzyczne Radio.
11: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: 14. piosenka, którą bardzo w ostatnim czasie polubiliście, bardzo chętnie oddajecie głosy na ten numer, to Hideaway i No Color i być może część głosów przekierujecie również na pozycję 13, bo tu też fantastyczny numer, Brave i Lucky.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie, to jest kolejny gorący hit.

0: Planeta.
1: Siemandero wszystkim, mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Na miejscu 11 dzisiaj uplasował się Gromi z nagraniem FLH, ale zanim przejdziemy do pierwszej dychy, no to jeszcze zapoznamy się z jedną propozycją prosto z muzycznej rezerwy. Every Single Day, być może ta piosenka będzie towarzyszyła nam każdego dnia, jeśli stanie się przebojem, ale wszystko zależy od Was. Głosujecie na muzyczneradio.pl, także w komentarzach na Facebooku, czasami posługujecie się naszą aplikacją albo wysyłacie mail na adres emisja@muzyczneradio.pl. Posłuchajcie tej piosenki Benny Benassi, Matt Sasari, Every Single Day. Hit Planeta.
1: To tutaj rodzą się potężne hity.

0: nocny hit. Na miejscu numer
1: 9 i będzie bardzo słonecznie. Sunshine.
2: Hi, big kisses to all listeners of Muzyczne Radio. My name is Oceana and together we

0: Najwyżej notowana polska piosenka w dzisiejszym lądowaniu Hit Planety, bo to było miejsce 7, Przebiśniegi i Melatonina, a teraz zaglądamy do poczekalni i premierowo gramy wam Digital Heartbeat. To Tom Civic.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Końcówka lat 80. Dzięki temu nagraniu należała oczywiście do grupy Depeche Mode, a teraz Armin van Buuren stwierdził, że jest to tak rewelacyjny numer, że trzeba wykonać go na nowo. Enjoy the Silence, czyli w tym wydaniu Here in My Arms. A przed nami poczekalnia.
1: Hit Planeta.
2: No to tak. Rodzą się potężne hity.
0: Martyna Wrochna i Kasztanowce.

Ciekawe, jak spodobała Wam się ta polska propozycja do kolejnych lądowań. Nie po raz pierwszy i być może nie po raz ostatni gramy Wam ją z poczekalni, chociaż być może w poniedziałek już na liście Martyna Wrochna i Kasztanowce. A przed nami już pierwsza trójka dzisiejszego sobotniego lądowania Hit Planety U2, nowa piosenka z nowego albumu Street of Dreams na trzecim, na drugim Usual David Guetta, French Montana i Shine, a na miejscu pierwszym The Bauza z nagraniem I Wanna, utwór, który zdobył największą liczbę Waszych głosów. Po 20 jak w każdą sobotę Music News Magazine, na który już teraz w imieniu Tomka Dutkiewicza zapraszam. I życzę miłego wieczoru. Dawid Wencel, do usłyszenia.

0: Wakacje na Hit Planecie. Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
2: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: The State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 20.
2: Czas na wiadomości.
5: Za chwilę powązki i wizyty na grobach powstańców. We wtorek nadzwyczajne spotkanie unijne w sprawie sytuacji w Ceucie. W Kazimierzu Dolnym ruszył festiwal Dwa Brzegi. Marcin Krzemiński. 82 lata minęły od wybuchu Powstania Warszawskiego. W całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterstwo i poświęcenie powstańców. W taki dzień jak dziś historię Warszawy i historię Polski czuje się inaczej, mówili odwiedzający cmentarz na warszawskich Powązkach warszawiacy.
6: Jeśli mogę zapytać, dla kogo to znicze?
7: Nie wiem, losowo zawsze wybieram, więc to jeszcze przede mną decyzja. Jak się przechodzi, to w historii, że tak powiem, nie tylko Warszawy, ale całej Polski czuć, no inaczej. Czyli tu się rzeczywiście odczuwa inne rzeczy.
8: Mój tata był walczącym w czasie powstania. Mimo swojego wieku czuję się w obowiązku. Ja jestem rokroczny.
5: Po tym jak wybrzmiały syreny, zgromadzeni pod pomnikiem Gloria Victis odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego. Odegrano również hejnał warszawski. Śledczy zakończyli poszukiwania jednego z kluczowych elementów rosyjskiej rakiety, która w czwartek spadła w Tarnowie Kolonii na Lubelszczyźnie. Chodzi o jeden ze sterowników. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony, podała prokuratura okręgowa w Lublinie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Hiszpania rozpoczęła wznoszenie bariery zabezpieczającej na granicy morskiej między Ceutą, jej eksklawą w Afryce Północnej i Marokiem, skąd przybyło wcześniej około 60 tysięcy migrantów z Maroka. Władze w Madrycie poinformowały dziś, że łączna liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego wzrosła do 67. Irlandia, sprawująca przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, zapowiedziała zwołanie na wtorek nadzwyczajnego posiedzenia unijnych ministrów do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, żeby omówić rozwój sytuacji w Ceucie. O zorganizowanie spotkania zaapelował dziś premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Pokaz nagrodzonego w Cannes filmu tchórz Lucasa Donta zainaugurował dziś 20. festiwal BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. W programie oprócz filmowych nowości, retrospektywy, koncerty i spotkania z aktorami, festiwal potrwa do 9 sierpnia.
2: To były wiadomości.
0: Music News.
2: Music News Magazine. Gorące informacje ze świata muzyki, zapowiedzi albumów, premierowe single, gwiazdy list przebojów i wyjątkowe koncerty. W każdą sobotę w muzycznym radiu. Music News Magazine.
9: Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam.

0: słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com. Po reklamie.
2: Music News Magazine.
3: Zaczynamy od nowości. Giant Rooks podzielili się ze słuchaczami nowym singlem. Piosenka Slow Dance for a Minute to intymna, ale jednocześnie pełna euforii historia o pragnieniu wyłączenia się choć na moment spędzącego świata i całkowitego zanurzenia się w tu i teraz. Slow Dance for a Minute opowiada o pragnieniu zatrzymania chwili na zawsze, mimo że doskonale wiemy, iż jest to niemożliwe. Uwielbiamy energię tego utworu i nie możemy się doczekać, aż zagramy go na żywo podczas tegorocznej trasy. Tak mówią o swoim nowym utworze muzycy z Giant Rooks. Utwór oddaje tęsknotę za bliskością w rzeczywistości, która pędzi na złamanie karku. Zespół połączył motywy niepewności, przemijania i chęci zatrzymania ulotnej chwili. Wspólny taniec staje się metaforą więzi zaufania i umiejętności odpuszczania. Slow Dance for a Minute celebruje te rzadkie momenty, w których wszystko inne przestaje mieć znaczenie. 15 sierpnia zespół Giant Rooks będzie jedną z gwiazd poznańskiego Bittersweet Festiwalu. Teraz o śpiewających dziewczynach. Dwukrotnie nominowany do nagrody Grammy Girls Band Cat Eye powraca z nowym singlem Animal, odważnym popowym hitem celebrującym uwolnienie swojej dzikiej natury. Współautorem utworu Animal jest Ed Sheeran. Piosenka opowiada o napięciu między wykreowanym wizerunkiem, który pokazujemy światu, a nieskrępowaną energią ujawniającą się za zamkniętymi drzwiami. Dzięki figlarnym zwrotkom, hipnotyzującym wokalom i chwytliwej produkcji Cat Eye zamieniają tajemnicę i impulsywność w coś pociągającego i dodającego siły. Producentami utworu są Omer Fedi i Blake Slatkin, którzy współpracowali wcześniej m.in. z takimi gwiazdami jak choćby Kid Laroi, Justin Bieber, Sam Smith czy Lil Nas X. Animal zapowiada trzecią epkę Cat Eye zatytułowaną White, która ukaże się 14 sierpnia. Wydawnictwo będzie następcą epki Beautiful Chaos 2025 roku, która napędzana sukcesem singla Nary zadebiutowała w pierwszej piątce zestawienia Billboard 200.
2: Music News.
3: I na koniec o premierze długo wyczekiwanego drugiego albumu Tylee A. Pop. Następca przełomowego debiutu umacnia pozycję południowoamerykańskiej gwiazdy jako jednej z najważniejszych nowych postaci światowej popmuzy. Wydawnictwo promują m.in. przebojowy singiel Chanel oraz She Did Again, nagrany wspólnie z Zarą Larson. A. Pop otwiera nowy rozdział w karierze artystki, która w ostatnich latach zdobyła liczne nagrody, w tym dwie statuetki Grammy, a jej hity podbiły listy przebojów na całym świecie. A czym my podbijemy naszą wakacyjną playlistę? Proszę bardzo, czas na kolejne muzyczne nowości. Alejandro Zandes z nagraniem Ola, Martin Garrix i U2, Fireflies i Sam Smith z najnowszym utworem Oh Mother.
2: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine. Elektroniczny projekt Meduza prezentuje nowy, nagrany wspólnie z Khalidem singiel Weekend. Utwór skupia się na przedstawieniu intensywności rodzącego się uczucia. To współczesna klubowa piosenka o miłości, w której słoneczny groove i swobodny klimat deep house'u stanowią tło dla charakterystycznego wokalu Khalida. Artysta oddaje emocje towarzyszące rozwijającej się relacji, konieczności znajdowania kompromisów i rozdarciu między różnymi pragnieniami. Współpraca z Khalidem była niesamowitym doświadczeniem od początku do końca, mówią członkowie Meduzy. To artysta, który przywiązuje ogromną wagę do każdego szczegółu. Obserwowanie jego zaangażowania w studiu było naprawdę inspirujące. Jednocześnie jego naturalny talent sprawił, że cały proces twórczy przebiegał niezwykle swobodnie. Możliwość pisania i tworzenia z jednym z ulubionych artystów to wspomnienie, które zostanie z nami na zawsze. Wspólnie włożyliśmy w ten utwór całe serce i mamy nadzieję, że słuchacze usłyszą szczerość oraz emocje obecne w każdej jego sekundzie, dodali artyści. Pozostajemy przy klubowych dźwiękach. Loud Luxury prezentują nowy singiel One Call Away. Energetyczny utwór łączy charakterystyczne dla kanadyjskiego duetu taneczne brzmienia z chwytliwą melodią i wakacyjnym klimatem. Andrew Fadick i Joe DePace po raz pierwszy zaprezentowali One Call Away podczas swojego największego dotychczas koncertu w rodzinnym Toronto. Wyprzedany występ w amfiteatrze zgromadził ponad 16 tysięcy fanów, którzy od razu podchwycili refren nowego utworu. Dzięki charakterystycznemu połączeniu house'u, popu i hip-hopu, Loud Luxury od lat należą do najpopularniejszych duetów elektronicznych na świecie, regularnie występując na największych festiwalach, takich jak choćby Tomorrowland, Ultra Music Festival czy Lollapalooza. One Call Away już do posłuchania na wakacyjnej playliście Muzycznego Radia. Music News. Teraz bryska, zatem zaglądamy na nasze muzyczne podwórko. Po poruszającym utworze Gęsty Dym artystka prezentuje kolejny, niezwykle osobisty numer. Echo Echo to dynamiczna kompozycja napisana w języku angielskim, która łączy wciągający, pełen pulsującej energii beat z absolutną szczerością przekazu. Najnowszy singiel artystki nie jest opowieścią o idealnym świecie. To autentyczny zapis trudnych emocji i wewnętrznych napięć, które większość z nas na co dzień stara się ukryć przed otoczeniem. Bryska po raz kolejny udowadnia, że posiada niezwykły dar przekładania skomplikowanych stanów psychicznych na muzyczny język popu najwyższej próby. To na koniec łapcie kolejne wakacyjne premiery. Yolanda Be Cool z nowym utworem Doyena, Morten i David Guetta, La Revolution i wspomniani przed momentem Loud Luxury z najnowszym singlem One Call Away.
1: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine. Po spokojniejszym, refleksyjnym i świetnie przyjętym singlu Na chwilę, zespół Manchester nie zwalnia tempa i prezentuje nowy gitarowy, jeszcze bardziej emocjonalny singiel pod tytułem Kochać to za mało. W warstwie lirycznej to poruszająca i bezkompromisowa opowieść o trudnym rozstaniu, walce z samym sobą i uświadomieniu, że nawet największe uczucie nie jest w stanie naprawić destrukcyjnej relacji. Określenia tańca brudnych dusz i dwóch tyranów stają się metaforą nieustannej walki charakterów, prowadzącej do emocjonalnego wypalenia. Dramatyczny, rockowy refren przynosi bolesne otrzeźwienie i decyzję o odcięciu się od przeszłości. Muzycznie nowy singiel Kochać to za mało pozostaje wierny charakterystycznemu stylowi zespołu. Łączy chwytliwe melodie z mocnym gitarowym brzmieniem, jednocześnie pokazując emocjonalne oblicze grupy Manchester. Zespół po raz kolejny udowadnia, że potrafi połączyć gitarową energię z emocjonalnym przekazem, który zostaje ze słuchaczami na bardzo długo. Nowy singiel od tej toruńskiej formacji już do posłuchania w muzycznym radiu. Pozostajemy przy nowościach. Po emocjonalnych zapowiedziach i świetnie przyjętych premierowych występach Flo odsłania kolejną kartę przed premierą swojego drugiego albumu. Nominowane do Grammy brytyjskie trio prezentuje singiel Remedied, energetyczny hymn o wyrwaniu się z rutyny i odzyskaniu radości, który zapowiada album Therapy at the Club. Po świetnie przyjętych występach live from Vivo Studio, podczas których zespół wykonał takie utwory jak Lick It czy Therapy at the Club, Flo kontynuuje promocję nowego wydawnictwa nowym, energetycznym singlem. O tym utworze członkinie Flo mówią tak. Remedied jest dla wszystkich, którzy utknęli w miejscu. To moment, w którym w końcu wstajesz, wychodzisz z domu i przypominasz sobie, kim naprawdę jesteś. Potraktuj zatem ten utwór jak swoje lekarstwo. Music News. I na koniec jeszcze jedna polska premiera. Weronika Juszczak pochwalić się może nowym utworem. Zostawiam to piosenka o odpuszczeniu tego, co przez lata dawało ciężar, a jednocześnie o odwadze, by ruszyć dalej mimo niepewności i zaufać sobie nawet wtedy, gdy nie zna się jeszcze wszystkich odpowiedzi. To historia o odzyskiwaniu własnego głosu, wewnętrznego spokoju i przekonaniu, że najważniejsze to iść w życiu tam, gdzie mi najlepiej. Weronika Juszczak ma na koncie debiutancki album, który zadebiutował na trzecim miejscu listy Oliz. Jego premierze towarzyszyła ogólnopolska trasa koncertowa. Utwór Sprint cieszył się dużą popularnością w rozgłośniach radiowych, osiągając wysokie pozycje na listach Airplay. Artystka wykonała go również podczas koncertu Od Opola do Opola w ramach Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. No to tak, zupełnie na koniec łapcie kolejne wakacyjne premiery. Ellie Oaks i Lavinia z nagraniem Dumb Decisions, Barry Can Swim, Dance Dance Dance i Oliver Helden z najnowszym singlem I.O.
1: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine.
1: Zaczynamy od nowego singla Natalii Zastępy. Po nocach to kolejny utwór z zapowiadanych piosenek na ten muzyczny rok. Ostatnim singlem urodziny wokalistka rozprawiła się z przeszłością, żeby teraz ruszyć na poszukiwania kogoś, z kim można dzielić rozkwianą codzienność. Jak mówi tekst piosenki, utwór Po nocach to wołanie o uwagę, miłość i obecność. Autorką tekstu i kompozytorką jest Natalia, która przy tym utworze współpracowała z Kamilem Durskim. Napisałam tę piosenkę zainspirowana moim znajomym, mówi Natalia Zastępa. Długo obserwowałam jego starania w próbie poznania kogoś wyjątkowego. Zauważyłam natomiast, że im dłużej szukał, tym bardziej oddalało go to nawet od siebie samego. Presja to słaba doradczyni. Coraz częściej chęć znalezienia tej jedynej osoby zamienia się w życie w transie, co ukazują słowa refrenu powtarzane na okrągło niczym mantra, dodaje artystka. Pozostajemy przy polskich piosenkach. Oskar Cyms otwiera nowy muzyczny rozdział. Singiel Bez końca to zapowiedź jego trzeciego albumu. To bez wątpienia najbardziej dojrzały numer w dorobku tego artysty. Piosenka Bez końca to gęsty, elektryzujący singiel o relacji, która całkowicie przejmuje kontrolę i nie daje o sobie zapomnieć. Oskar do tego utworu podchodzi bez kompromisu. Stawia na surową charyzmę, organiczne brzmienie i tekst, który dojrzale gra niedopowiedzeniami. Zamiast analizować, wciąga słuchacza w bezkompromisowy muzyczny żywioł i czystą chemię. Gęsta atmosfera piosenki Bez końca wciąga i nie puszcza do ostatniego dźwięku, zostawiając słuchacza z poczuciem niedosytu i chęcią ponownego wciśnięcia przycisku play. Ten numer to wyraźny sygnał, że nadchodzący krążek będzie przełomem w karierze artysty, pokazem dojrzałości, wyrazistego stylu i odwagi do sięgania po głębsze, bardziej bezkompromisowe środki wyrazu. Oskar Cyms nie tylko otwiera nowy muzyczny rozdział, ale wręcz dyktuje w nim własne, mocne muzyczne zasady. Music News. Na koniec Jenny, która zaprezentowała nowy utwór Less Than A Lover. Artystka określa piosenkę jako muzyczny hołd dla lata i opowieść o relacji, która wymyka się prostym definicjom. Nowy singiel został napisany przez samą artystkę. Tekst opowiada o więzi z kimś, kto jest kimś więcej niż tylko przyjacielem, ale jednocześnie jeszcze nieukochaną osobą. W piosence artystka opisuje emocje towarzyszące takiej niejednoznacznej relacji, od ekscytacji po zagubienie. Pod względem muzycznym utwór Less Than A Lover pokazuje Jenny z nieco innej strony. Wokalistka sięga po subtelniejsze, alternatywno-popowe brzmienie, łącząc charakterystyczne brzmienie gitary, retro klawisze oraz bardzo, bardzo delikatny wokal. To tak zupełnie na koniec premiery. Te gorące, jak najbardziej wakacyjne, muzyczno-radiowe. Łapcie je już teraz. Tiesto i Caleb Arredondo, Echo Sax Final, Boris Brejszaj, MC Flipside, Dirty Beat i Cat's Eye z utworem Animal. To tyle na dziś. Tomek Dutkiewicz i Music News Magazine. Wracamy do Was za tydzień. Do usłyszenia.
0: Music News Magazine.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Przez całe wakacje w Muzycznym Radiu.
2: Codziennie po 17:00 wakacyjna Hit Planeta.
1: Wieczorem po 20:00 festiwal.